0: Minister zdrowia rozmawiała z lekarzami o propozycjach reform. Rząd nie wyklucza powrotu do obniżek cen paliw na stacjach. A wolontariusze w Warszawie szykują się do zbierania podpisów za odwołaniem prezydenta. Paulina Nawrocka. Dokładnie tydzień ma Ministerstwo Zdrowia do kolejnego spotkania z lekarzami i pielęgniarkami w sprawie reform. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda spotkała się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. Ministerstwo proponuje wprowadzenie płacy maksymalnej dla lekarzy, przywiązanie ich do konkretnych placówek zatrudnieniem na przynajmniej pół etatu i doprecyzowanie umów, które medycy mogą zawierać ze szpitalami. O czym więcej? Tomasz Węska.
1: Po spotkaniu zarówno prezes Jankowski, jak i minister Sobierańska-Grenda wypowiadali się w to niełagodzącym powstałe napięcie. Szefowa resortu zdrowia podkreśla, że rozmowa była konstruktywna.
2: Czyli zarówno ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
1: Prezes Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski mówił po spotkaniu o lekkim rozczarowaniu, ale deklarował.
3: Rozmawialiśmy również o patologiach, które trawią system ochrony zdrowia i tu zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą zostać zlikwidowane. Zgodziliśmy się, że pewna sprawiedliwość w systemie musi zaistnieć. Ministerstwo przedstawiło już pewne dokonkretyzowane propozycje, ale wymagają one jeszcze korekty.
1: Najbliższa okazja do korekt i doprecyzowań na kolejnym spotkaniu 16 lipca.
0: W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej, to sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
0: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99. W ostatni tydzień lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady

0: miasta. Organizatorzy akcji referendalnej chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
1: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość. Co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
0: Jeżeli wszystkie formalności zostałyby spełnione, referendum mogłoby się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach istnieje już bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Dziś na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze z drobnym gradem. Intensywniejsze opady mogą objąć Warmii i Mazury, północ i wschód Mazowsza, północ Lubelszczyzny i Podlasie. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie, przez 21 w centrum, do 25 na zachodzie.
2: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Jak tanie

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Bon Ton Radio.

Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt.

0: Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon Łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
3: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
4: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
5: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
11: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
10: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
11: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
10: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
12: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
13: Słuchacie Bonton.

0: ceny paliwa znów szybko rosną, rząd nie wyklucza kolejnej interwencji. Minister zdrowia zachowała stanowisko, teraz prowadzi rozmowy o płacach. Ważna informacja dla wyjeżdżających do Włoch, nadchodzi kolejna fala upałów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach w związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. A ceny idą w górę. Za diesla na dużej części stacji trzeba płacić ponad 7 zł. Za benzynę niemal 7 zł.
1: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
0: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6 do 8 groszy. Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche. Kolejne spotkanie z lekarzami i pielęgniarkami zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Wczorajsze rozmowy szefowej resortu z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej nie wyczerpały wszystkich tematów. Dotyczyły przede wszystkim kwestii płacowych, przejrzystości zawierania umów, ewidencjonowania czasu pracy i wypłacania wynagrodzeń. Na stole są też m.in. takie rozwiązania jak płaca maksymalna, przywiązanie lekarzy do konkretnych placówek, zatrudnieniem przynajmniej na pół etatu czy ograniczenie ich czasu pracy. Obie strony podnosiły też m.in. konieczność doprecyzowania warunków zatrudniania specjalistów, tak żeby kontrakty, które w tej grupie stanowią 73%, przestały być już podstawową formą zatrudnienia. Zmienić mogą to 3 średnie krajowe dla lekarzy specjalistów, podkreśla prezes Łukasz Jankowski.
2: To jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu, na umowy o pracę. Ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
0: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zgadza się, że trzeba uporządkować zakres umów na świadczenie usług dla szpitali.
3: Zgodziliśmy się co do tego, zaproponowałam również unormowanie zakresu umów B2B, czyli porządkujemy dalej system, więc spotkanie nie dotyczyło tylko górnego limitu wynagrodzeń, ale przejrzystości, jawności i tego uporządkowania również prawnego.
0: Strony ponownie mają usiąść do rozmów w przyszły czwartek. Modlitwą za zmarłych zostanie dziś uczczona w Jedwabnem 85. rocznica mordu Żydów w tej miejscowości. Według IPN mordu dokonali polscy sąsiedzi Żydów z inspiracji Niemców. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. To był fałszywy alarm. Co prawda stacje sejsmiczne w Czechach zarejestrowały wczoraj słaby wstrząs, ale nie tak spektakularny, jak to określały pierwsze doniesienia pochodzące z niemieckiego ośrodka GFZ, które wskazywały na znacznie silniejsze wstrząsy. Mógł być to błąd. Ostatecznie zarejestrowano siłę trzęsienia o magnitudzie 1,1.

0: 80., a zwykle takie wstrząsy są niewyczuwalne przez większość ludzi. Do Włoch nadchodzi tego lata kolejna fala upałów z temperaturami sięgającymi 45 stopni Celsjusza. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Już w ten weekend z powodu mas gorącego powietrza z nad Afryki upalnie będzie na południu Włoch, w niektórych częściach Sardynii do 43 stopni, a w Toskanii i Apulii do 40.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Władze Chełma przedstawiły radnym aktualny prac nad Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania. Trwają prace projektowe i przygotowania do pierwszej wystawy planowanej na lipiec przyszłego roku. Miasto zapowiada, że będzie też szukać zewnętrznego finansowania funkcjonowania Centrum Prawdy i Pojednania. Biała Podlaska, Świdnica i Puławy znalazły się na podium konkursu Rowerowa Stolica Polski. Chełm zakończył rywalizacją na 16. miejscu wśród miast prezydenckich z wynikiem ponad 168 tysięcy przejechanych kilometrów. Organizatorzy podkreślają, że najważniejsza była aktywność mieszkańców. Kończy się rekrutacja do chełmskich szkół ponadpodstawowych. Największym zainteresowaniem cieszy się 4. Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych. Rekordową konkurencję odnotowano na kierunku Technik Mechatronik.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Pogodnie dziś będzie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz miejscami jeszcze burze z drobnym gradem. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 21 w centrum i 25 na zachodzie. Chłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni, a wiatr słaby i umiarkowany.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Halo? Halo? Dzień dobry. Pragnę przypomnieć, że dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Witam Was w Radiu Bonton, 6 minut po siódmej.

0: ukłoni ponownie w waszym kierunku. 10 po 7, a my zerkamy sobie do kartki z kalendarza. Już po 9 dniu lipca mamy dyszkę i 191 dzień roku. 28 tydzień roku mówi nam, że dzisiaj ktoś pewnie obchodzi imieniny, jak zresztą każdy jeden. No dobrze, dzisiaj Amelia, Filip oraz Alma, Aleksander, Daniel, Antoni, Aniela oraz Emanuel. Wszystkich jubilatów i solenizantów serdecznie pozdrawiamy, życząc szalonych dni weekendu. No i bardzo proszę, pamiętajcie, że istnieje taka niepisana zasada, że jeśli dzisiaj, czyli właśnie w piątek, obchodzicie swoje imieniny, to nie zapomnijcie, że świętujecie 3 dni. Do niedzieli włącznie. Albo aż zabraknie prowiantu, to znaczy kiełbasy na grilla.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
0: Reklama.
10: Bonton na lato.

Dzisiaj przysłowie mówi, gdy Amelia pogodna, będzie jesień dorodna. No to tak w sumie na dwa razy chyba będzie z tą jesienią, bo dzisiaj ta pogoda też tak na dwa razy. Raz deszcz, raz trochę słońca. No, może być różnie. No, ale wiemy, że dzisiaj jest dzień frytek, więc trzeba świętować oraz Światowy Dzień Kebaba. A to już nie wiem, to już zależy od was, czy chcecie świętować, czy nie. Frytki można sobie śmiało zrobić w domu, żeby, wiecie, no na koszty się nie narażać, no dajcie spokój. Natomiast kebab, no właśnie, gdzie jest najlepszy kebab w mieście? I to jest najważniejsze pytanie. Nie wiem jak wy, ale ja wolę osobiście zrobić takiego kebaba jeszcze z grosa, z piersi, z kurczaka, coś pięknego. Do tego, o właśnie, clue całego kebaba, czyli sos czosnkowy własnej produkcji. Dobra, bo aż mi ślinka cieknie. Słuchajcie, za 9 minut będzie już 7:30. O tej porze, no nie zaserwuję wam żadnego kebaba na śniadanie nocowe, ale zaserwujemy wam najświeższe lokalne wiadomości. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Helm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Helm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Helm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w

0: Specjalisty.
1: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
0: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798-232-543.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk. Reklama.
5: Jest 7.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska-Nowosad. W weekend władze Chełma zapraszają do udziału w obchodach upamiętniających ofiary masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez ONI i UPA. Uroczystości są związane z rocznicą kulminacji ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na polskiej ludności Wołynia. Część rocznicowych wydarzeń odbędzie się na terenie przy ulicy Hrubieszowskiej, która ma być miejscem budowy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania. W trakcie ostatniego posiedzenia radnych Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta radni pytali przedstawicieli władz Chełma o losy tej instytucji. Jak poinformowano radnych, przełomem było podpisanie w marcu tego roku listu intencyjnego między ministrem obrony narodowej a prezydentem Chełma. Dokument zakłada współpracę przy utworzeniu ogólnopolskiej instytucji poświęconej pamięci ofiar ludobójstwa na Wołyniu oraz roli żołnierzy Wojska Polskiego w ochronie ludności polskiej. W efekcie rozmów z resortem i Muzeum Wojska Polskiego pojawiła się koncepcja podziału projektu. Rozsądnym rozwiązaniem będzie podzielenie instytucji, która pierwotnie miała powstać, na Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania, wyjaśnił podczas posiedzenia Radosław Wnuk, wiceprezydent Chełma.
6: Obecnie jesteśmy na końcowym etapie podziału nieruchomości, szacowania wartości nieruchomości poszczególnych jego części składowych i mamy przygotowany projekt regulaminu dla jednostki, która mogłaby być tą jednostką samorządową miasta Chełm, a więc dla Centrum Prawdy i Pojednania.
5: Na terenie przy ulicy Hrubieszowskiej 102 prowadzone są obecnie dwa rodzaje prac.
6: Jedna z umów jest to umowa z Asseco Construction na przebudowę budynku przy ulicy Hrubieszowskiej 102. Jest to budynek, którego projektowanie jest już na ukończeniu, zostały do przeprowadzenia prace budowlane i tam chcielibyśmy otworzyć pierwszą wystawę wspólnie z Muzeum Wojska Polskiego na 11 lipca 2027 roku. Natomiast na pozostałej części obiektu, czyli tego 7-hektarowego kompleksu, jest realizowana również druga umowa, której zakres obejmuje prace projektowe dotyczące pozostałych wszystkich obiektów, które byłyby przedmiotem całego przedsięwzięcia, łącznie z zagospodarowaniem terenu, z doprowadzeniem sieci, pełnego uzbrojenia, ciągów komunikacyjnych.
5: Podczas dyskusji radni pytali m.in. o koszty utrzymania Centrum Prawdy i Pojednania. Władze Chełma przyznały, że na obecnym etapie nie można jeszcze podać dokładnych kwot. Ma ono mieć charakter nie tylko muzealny, ale również edukacyjny i naukowy. Ma zajmować się m.in. działalnością historyczną, badawczą i promowaniem dialogu. Biała Podlaska, Świdnica i Puławy na podium konkursu Rowerowa Stolica Polski. Lider z województwa lubelskiego dzięki aktywności uczestników wykręcił ponad 800 tysięcy kilometrów. Chełm pozostał co prawda dalej w zestawieniu miast prezydenckich, bo uplasował się na 16 miejscu z ponad 168 tysiącami kilometrów. Jednak trudno na pewno traktować to jako porażkę, bo wszyscy, którzy wsiedli w czasie rywalizacji na rower czy też pobiegali, na pewno na tym skorzystali.

0: kategorii indywidualnej swoją obecność zaznaczył m.in. pan Piotr, znany również z działań promujących aktywność rowerową, jak również pani Agnieszka, pan Paweł i pan Grzegorz, którzy dołożyli od siebie po ponad 3000 km do miejskiego osiągnięcia. W kategorii gmin swój udział zaznaczyła także Włodawa. Rowerowa Stolica Polski to ogólnopolska rywalizacja, w której miasta zdobywają punkty za kilometry przejechane na rowerach przez mieszkańców i sympatyków.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Kończy się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Chełmie. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku czwarte liceum, gdzie rekordy popularności bije klasa pedagogiczna. W drugim liceum najwięcej chętnych wybrało klasę humanistyczną. Wśród techników najtrudniej będzie dostać się do technikum numer 2 w Zespole Szkół Technicznych. Szkołę jako pierwszy wybór wskazało ponad 200 kandydatów, a największą konkurencję odnotowano na kierunku technik mechatronik. Na 15 miejsc wpłynęło tam aż 80 podań z pierwszej preferencji. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia zostanie opublikowana 14 lipca, a ostateczne wyniki rekrutacji poznamy 17.
1: Bon Ton na lato.

0: Marcinku, podejdź tutaj bliżej, proszę. Niejakie dmuchanie, nikt tu nie będzie dmuchał. To nie drogówka cię tu zatrzymuje. Nasi słuchacze proszą, żebyś się zatrzymał i opowiedział, co ciekawego dzisiaj masz dla nich.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Już teraz przypominamy, że jutro przed południem będą występowały utrudnienia w ruchu na ulicach Hrubieszowskiej, Berezeckiego i Skorupki, ponieważ w tamtych rejonach będzie przebiegała trasa 4. biegu patriotycznego pamięci ofiar Wołynia. Tymczasem natomiast na części chełmskich ulic panuje standardowy jak na tę porę ruch, czyli zmierzanie w kierunku centrum przez Lubelską, Hrubieszowską, Wojsławicką, Lwowską i Wiaduktem. Ostrożność zachowajcie podczas zbliżania się do przejść dla pieszych, szczególnie tych słabiej widocznych, chociażby przez zaparkowane samochody. A dzieje się to między innymi na Orlicz Dreszera, Pocztowej i Podwalnej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od

0: A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Reklama. Bonton na lato.
5: Czasami tak jest, że człowiek, aby się obudził, potrzebuje jakiegoś mocnego rockowego grania. No tak, tak czasami to jest. Mam nadzieję, że wy o poranku już jesteście rozbudzeni, to na poważnie rozbudzeni. 10 minut przed godziną 8 zerkamy sobie na nasz portal supertydzień.pl. No i tam widzę, że przygotowano dla was wyjątkowy koncert. Koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Chełmie 1 sierpnia o 19 na placu Edwarda Łuczkowskiego wystąpi Damian Ukeje, który zaprezentuje poruszające utwory oparte na poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To będzie muzyczne spotkanie rockowego brzmienia z twórczością jednego z najwybitniejszych poetów Powstania Warszawskiego. Wstęp do wydarzenia jest bezpłatny, no a szczegóły jak zwykle znajdziecie na supertydzień.pl.
4: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
0: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.

0: development! Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: Szef polskiej dyplomacji ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Bez przełomu po rozmowie prezydentów Polski i Ukrainy. Opcja all inclusive nie dla Polaków. Wolimy organizować wyjazdy na własną rękę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed rosyjskimi prowokacjami ostrzega szef polskiego MSZ-u.
1: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
0: Radosław Sikorski ostrzega, że w Polsce w najbliższych dniach możemy spodziewać się wzrostu osób podszywających się pod instytucje czy inne osoby, aby eskalować negatywne emocje między Polską a Ukrainą. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi. Ukraiński prezydent po spotkaniu z polską głową państwa określił spotkanie jako ważne, dość długie i konstruktywne. Wołodymyr Zełański dodał, że omówione zostały priorytetowe kwestie historyczne.
2: Moim zdaniem powinniśmy być konstruktywni i delikatni, aby nie zniszczyć ważnych przyjacielskich i sąsiedzkich relacji między Ukrainą a Polską.
0: Polski prezydent po spotkaniu przyznał, że nie udało mu się przekonać ukraińskiego przywódcy do zmiany zdania w sprawie gloryfikowania symboli i osób powiązanych z ukraińską powstańczą armią.
3: Też nie przystępowaliśmy z taką nadzieją, że uda się wszystkie kwestie rozwiązać.
0: Jutro przypada rocznica tak zwanej Krwawej Niedzieli, która była punktem kulminacyjnym zbrodni wołyńskiej z 1943 roku. W poprzednich latach w obchodach tej rocznicy kilka razy wspólnie uczestniczyli prezydenci Polski i Ukrainy. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły 7 zł i to najwięcej od maja. Jednocześnie ceny benzyny zbliżają się do 7 zł i to najwięcej od marca. O czym Bartosz Kądziołka?
4: Pakiet obniżek obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Rząd wycofał się z niego w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
5: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej.
4: Przez ostatni tydzień ceny paliw poszły w górę o 6-8 groszy.
5: To może być nie koniec podwyżek, one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
4: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85, a za olej 6,99.
0: Polacy wolą planować urlop samodzielnie. Taką opcję preferuje połowa Polaków. Opcję wakacji all inclusive wybiera niespełna 14%, wynika z badania Barometr Providenta. Wynika z niego także, że obecnie większą popularnością cieszą się wyjazdy nastawione na zwiedzanie i poznawanie nowych miejsc niż na plażowanie. Ale pogoda poprawia się i w Polsce także będzie można plażować w najbliższym czasie, ale tylko w części, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii.
6: W ciągu najbliższych 2 dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurno oraz deszczowe wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej, od 18 do 21 stopni przeważnie.
0: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie.
7: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 2.

0: 28.
1: Od 17 stopni dziś na Suwalszczyźnie, przez 21 stopni w centrum, do 25 na zachodzie. Najchłodniej na obszarach podgórskich, od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami także burze. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km na godzinę.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
6: 8:05 melduje się oczywiście. Jestem, nie zaspałem, tak jest. I nie przysypiam też pracy nocowej. Zapraszam na kolejne chwile w programie Bonton na lato.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
3: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a gradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolone.

0: uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
0: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Reklama. Bonton na lata.
9: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
10: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
11: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 4-letni Patryk.
12: A dlaczego psy mają okony?
11: Świetne pytanie, Patryku. Pewnie każdy z Was widział kiedyś psa, który na widok swojego właściciela macha ogonem tak mocno, że aż cały się trzęsie. Ale czy ogon służy tylko do machania? Okazuje się, że nie. Wyobraźcie sobie, że psi ogon jest trochę jak wielofunkcyjne narzędzie. Po pierwsze, pomaga psu utrzymać równowagę. Kiedy pies biegnie bardzo szybko, skręca albo skacze przez przeszkodę, ogon pomaga mu nie stracić równowagi. To trochę jak linoskoczek używa długiego drążka, żeby się nie przewrócić. Po drugie, ogon pomaga psom rozmawiać. Tak, dobrze usłyszeliście. Psy nie potrafią powiedzieć: cześć, bardzo się cieszę, że Cię widzę, ale potrafią pokazać to właśnie ogonem. Kiedy pies macha nim szeroko i wesoło, często oznacza to, że jest szczęśliwy. Kiedy ogon schowa między tylne łapy, może się czegoś bać. A gdy trzyma go wysoko i sztywno, chce pokazać, że jest bardzo pewny siebie albo czymś zainteresowany. Można więc powiedzieć, że ogon jest trochę jak psi uśmiech albo wiadomość wysłana bez słów. Ale to jeszcze nie koniec. Czy wiecie, że każdy pies macha ogonem trochę inaczej? Jedne machają szybko jak mały wiatraczek, inne powoli. Są także takie, które machają tak mocno, że poruszają się razem z całym ciałem. A teraz ciekawostka. Czy zauważyliście, że nie wszystkie psy mają długie ogony? Niektóre rasy mają krótkie ogonki z natury, a inne wyglądają jakby miały malutki pędzelek. Ale bez względu na długość, ogon nadal pomaga im się porozumiewać. I jeszcze jedno. Czy pies machający ogonem zawsze jest szczęśliwy? Niekoniecznie. Dlatego zawsze warto patrzeć także na jego uszy, oczy i całą postawę. Dopiero wtedy możemy lepiej zrozumieć, co chce nam powiedzieć. Najlepiej, jeżeli nie znamy psa, nie podchodzimy. Wracamy do pytania Patryka, a odpowiedź na nie brzmi tak. Psy mają ogony, ponieważ pomagają im utrzymać równowagę i porozumiewać się z innymi psami oraz ludźmi. To taki psi sposób na mówienie bez używania słów. Dziękujemy, Patryku, za świetne pytanie. No i ponawiam propozycję, bo może Wy macie też jakieś pytanie zaczynające się od a dlaczego? Nagrajcie je, poproście rodzica o wysłanie go w wiadomości na adres

0: mailowy k.mniszczyk@radiobonton.pl, bo może to na Wasze pytanie będę próbowała odpowiedzieć w następnym odcinku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: kebab. Turecki? Czy może jednak niekoniecznie? Dzisiaj akurat w kartce z kalendarza mamy Światowy Dzień Kebaba, więc już teraz poznamy jego historię. 20 minut po godzinie 8, no a my sprawdzamy właśnie, skąd pochodzi kebab. No musimy się tego dowiedzieć, no dajcie spokój, takie podstawowe informacje wy, właśnie fani kebabów, powinniście znać. No i tak, kebab pochodzi generalnie, no uznaje się go za tradycyjną turecką potrawę, okej, ale powstał najprawdopodobniej w starożytnej Persji, na terenach współczesnego Iraku. Pierwszy zapis dotyczący tego dania pochodzi z X wieku. Kebab oczywiście bez wątpienia jest wschodnim przysmakiem, no ale trudno jest jednoznacznie ustalić jego pochodzenie. Według historyków dzięki Persom zawędrował do Azji, Afryki, a także właśnie do nas, do Europy. W naszych rejonach swoją popularność zawdzięcza jednak, no co tu kryć, no Turkom. Skąd właśnie wzięło się mylne przeświadczenie o jego pochodzeniu? My dzisiaj w programie Bonton na Dzień Dobry będziemy kontynuować historię kebaba, więc jeśli jesteście głodni, to znaczy zainteresowani, to zapraszam, zostańcie z nami. 8.30 i najświeższe lokalne wiadomości sportowe przedstawi wam Marcin Petruk.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. NZOS Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
6: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, ale już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
5: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny, ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
7: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc. Każdy otrzymuje bogaty pakiet startowy plus gadżety od sponsorów, ciepły posiłek po biegu, napoje oraz zaproszenie na małe afterparty, gdzie będzie można odpocząć, porozmawiać i wspólnie podsumować emocje po biegu. No i niezapomniane wrażenia.
5: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698-382-622, a liczba miejsc jest ograniczona. Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski. W przygotowaniach do nowego sezonu są piłkarze trzecioligowej Chełmianki. Po kolejnym tygodniu treningów jutro rozegrają następny sparing, tym razem mierząc się z Górnikiem Łęczna. Mecz kontrolny będzie okazją do testu kolejnych nowych zawodników. Runda wiosenna w trzeciej lidze w grupie lubelskiej zaczyna się w pierwszy weekend sierpnia, a Chełmianka zainauguruje ją spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
8: Bonton na lato.

0: Skoro jest dzisiaj Dzień Frytek i Światowy Dzień Kebaba, to może by tak skoczyć, co? A nie, teraz jest nieczynne wszystko. Chociaż może w hełmie jest jakiś 24-godzinny. To oddaję was w dobre ręce, pozostawiam was z Marcinem. On ma dla was, drodzy kierowcy, informacje. No a ja lecę szukać kebsa.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis

0: tomografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Instytut Transportu Samochodowego przeprowadził ostatnio bardzo ciekawe badanie dotyczące tego, jak, uwaga, polscy kierowcy często przeklinają za kółkiem. Otwarcie do używania mniej lub bardziej wyszukanych epitetów przyznało się ponad 80% jako główne powody swojej irytacji, podając wymuszanie przez kogoś pierwszeństwa, niewpuszczanie na pas czy wyprzedzanie na trzeciego. Co ciekawe, badanie ITS pokazało, że do przeklinania za kółkiem nieco częściej przyznają się kobiety, za to mężczyźni poza używaniem inwektyw używają klaksonu lub migają światłami. I teraz jeszcze jeden wniosek wynikający z raportu Instytutu, który może zaskoczyć część zmotoryzowanych. Do wulgaryzmów najczęściej przyznają się właściciele pojazdów marki Skoda, minimalnie wyprzedzając BMW i Fordy, natomiast najspokojniejsi za kółkiem są miłośnicy Range Roverów.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Rejowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
1: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
2: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
3: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
6: Autopromocja. Bonton na lato.

0: coraz mniej zleceń, to roboty trzeba szanować.
1: Dobrze powiedziane, dobrze powiedziane.
0: Bo tak naprawdę, to jakbyśmy tutaj szybciej skończyli, to kto wie, czy będzie następna robota.
1: No nie wiadomo, czy by była.
0: A tak, to się weźmie kolejną, tą się zostawi i jak tą drugą się rozgrzebie, to się wróci na tą pierwszą.
2: Okej, to prawda. To nie jest nagranie z podsłuchu moich fachowców, którzy akurat robią u mnie remont. Nie, nie, panowie, spokojnie, nie podsłuchuję was. Ale jest to kabaret Czwarta Fala. No, panowie tu akurat chyba ruszyli temat, który drażni wielu, wielu inwestorów, prawda? Tak, tak, tak, tak. Ale kilku fachowców, którzy wchodzą do naszego mieszkania, rozgrzebują i nagle gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie. No to teraz wszystko jasne. Pojechali po prostu na drugą budowę, żeby tam też rozgrzebać, żeby była ciągłość roboty. Widzicie, jaką poważną rolę odgrywają kabarety w naszym życiu? Lepszą niż podręczniki w podstawówce.
3: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.

0: Apartment.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.

0: ciężarna z ostrym zapaleniem wyrostka. Lekarze zbagatelizowali objawy. Podejrzano o napad na warszawskiego jubilera. Złapany na wizyty psów otwierają się restauracje w Hongkongu. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szpital w Wągrowcu pod lupą służb w sprawie ewentualnych zaniedbań lekarzy. Chodzi o sprawę ciężarnej pacjentki, u której dopiero po przeniesieniu do innego szpitala wykryto ostre zapalenie wyrostka. Lekarze w Wągrowcu umieli zbagatelizować ból, na który skarżyła się kobieta, jej prośby o dodatkowe badania. Śledczy prowadzą obecnie dochodzenie pod kątem narażenia kobiety na utratę życia lub zdrowia. Sprawę bada również Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli ustalą, że doszło do nieprawidłowości, wtedy podejmiemy działania, mówi dyrektor szpitala dr Przemysław Góry.
1: Ten lekarz nie został odsunięty od obowiązków, ani nikt inny, który w tym czasie zapewniał opiekę w stosunku do tej pani pacjentki, ponieważ na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji.
0: Dyrektor szpitala zapewnia, że szpital współpracuje z prokuraturą. Ciężarna kobieta przebywała w Wągrowieckim Szpitalu w maju tego roku. Gdy lekarze odmówili przeprowadzenia ponownych badań, wypisała się ze szpitala i przeniosła do placówki w Obornikach pod Poznaniem, gdzie szybko trafiła na salę operacyjną. Jeden z podejrzanych o napad na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów jest już w rękach policji. 46-latek trafił w ręce służb, gdy próbował przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Do napadu w Galerii Mokotów doszło w grudniu 2024 roku. Do butiku wbiegło trzech zamaskowanych sprawców. Użyli gazu łzawiącego wobec pracownika ochrony. Potem przedmiotem przypominającym broń steroryzowali sprzedawczynię. Ukradli biżuterię o szacunkowej wartości około 1,5 miliona złotych. Pogoda powoli się poprawia, ale nie dla wszystkich, informuje synoptyk Michał Kowalczuk.
2: W rejonach podgórskich będzie największe ryzyko przelotnych opadów, deszczu i burz. Na Mazurach także. Natomiast najwięcej rozpogodzeń wygląda na to, że będzie na Pomorzu, zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim. Natomiast jak to nad morzem bywa, temperatura też nie będzie zbyt wysoka, przeważnie około 19-21 stopni.
0: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Tempo podwyżek w sklepach wyhamowuje kolejny miesiąc z rzędu. W czerwcu codzienne zakupy zdrożały średnio 2,7% rok do roku. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Osłabienie wzrostu cen widać szczególnie w przypadku żywności. Dziś 85. rocznica mordu Żydów w Jedwabnem. Przed południem przy pomniku ku czci pomordowanych modlitwę organizuje gmina żydowska w Warszawie. Według ustaleń śledztwa Instytutu Pamięci Narodowej mordu dokonała z inspiracji Niemców grupa miejscowych Polaków. Niegodzące się z tymi ustaleniami skrajnie prawicowe środowiska organizują w Jedwabnem swoje spotkania. Psy z dostępem do lokali gastronomicznych w Hongkongu to pierwsze tego typu pozwolenia od ponad 30 lat. W ramach pilotażu władze Hongkongu pozwoliły na wprowadzenie czworonogów do ponad 900 wybranych barów i restauracji. Zmiana ma promować kulturę przyjazną zwierzętom i stymulować lokalną gastronomię. Psy w restauracjach muszą być jednak trzymane na smyczy o długości do 1,5 metra lub znajdować się w specjalnych wózkach. Zakaz wstępu nadal obejmuje rasy uznawane za agresywne.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Radni powiatu chełmskiego wyraźnie poprawili swoją sytuację finansową. Z analizy oświadczeń majątkowych wynika, że wzrosły przede wszystkim ich diety, a wielu samorządowców zwiększyło także dochody z pracy i spłaciło kredyty. O czym więcej za niecałe pół godziny w wiadomościach. W pełnym wydaniu także zaproszenie na dzisiejszą sesję zatytułowaną Średniowieczny Chełm. Na styku kultur i cywilizacji naukowcy będą rozmawiać o Chełmie, który w średniowieczu był miejscem spotkania różnych kultur. Wydarzenie rozpocznie się za godzinę w Chełmskiej Bibliotece Publicznej i jest częścią tegorocznych Dni Chełma. Czy w Krasnym Stawie powstanie nowa toaleta publiczna? Tego chce jeden z radnych, argumentując, że rozwój turystyki wymaga lepszego zaplecza sanitarnego. Jaka jest odpowiedź władz miasta na ten wniosek? Do tego tematu powrócimy w wiadomościach lokalnych.
5: Dobrej pogody na wakacje życzę.

0: Winiarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Najcieplej dziś na zachodzie do 25 stopni, w centrum do 21, na Suwalszczyźnie do 17. Najchłodniej w obszarach podgórskich od 15 do 17 stopni. Pogodnie na zachodzie, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze. W czasie burz wiatr porywisty, a tak słaby i umiarkowany.
0: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Bonton na lato.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
4: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Skąd kebab przywędrował do Polski? Sprawdzimy to oczywiście w programie Bonton na lato. Witam Was bardzo serdecznie. Aktualnie 6 minut już mamy po godzinie 9. A słuchacie nas na 104,9 FM. Dzisiaj Światowy Dzień Kebaba, więc dlatego poświęcamy mu tyle uwagi. Ale to nie znaczy, że będziemy go jeść. To już nie. No chyba, że ktoś postawi.

0: swojego miejsca w hełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Hełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
2: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Reklama. Bonton na lato.

0: Kebab ma dzisiaj swoje święto. Historia kebaba najprawdopodobniej liczy już ponad 1000 lat, wiecie? Serio. W Europie danie to pojawiło się jednak dopiero na przełomie lat 60. i 70. Podobno pierwszym lokalem serwującym ten przysmak była restauracja w Berlinie albo ewentualnie w Londynie. Takie tutaj informacje się pojawiają. Przysmak największą popularność zdobył w ostatniej dekadzie tak naprawdę XX wieku. Jak zaś wygląda historia kebaba w naszym kraju? Słuchajcie, danie przywędrowało do nas z Niemiec. Pierwszym lokalem był słynny kebab Sopocki, działający podobno nawet do dziś od 1970 roku. No i to jest sukces kebabowy, bo przecież większość kebabów, które ostatnio się zakłada, to zaraz się zamyka. A właśnie, no i jeszcze jedna ważna kwestia. Początkowo danie to wzbudziło ogólny zachwyt, bo tak, no dobrze, było smaczne, było pożywne, niezwykle szybkie w przygotowaniu i uwaga, było też zdrowe. A i co ważne, było też tanie. A więc ja się pytam, co poszło nie tak, że teraz jest całkowicie na odwrót? Podobnie chyba jest w sumie z karpiami. Kiedyś była to najtańsza ryba, a teraz na święta czasami płacimy, jakby była ze złota.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krewbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krewbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 140.
2: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
3: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
2: W programie koncerty,

0: atry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
1: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
0: Szczegóły na hdk.hełm.pl.
1: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Dzisiaj Światowy Dzień Kebaba, więc serwujemy wam... No nie, spokojnie, tym razem nie serwujemy kebaba. Serwujemy wam najświeższe informacje lokalne Radia Bonton. Ewentualnie do kebaba, jeśli takiego sobie strzeliliście na śniadanie.
3: To kolejne wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudalska-Nowosad. Portfele lokalnych samorządowców coraz grubsze. Analiza oświadczeń majątkowych radnych powiatu chełmskiego za ubiegły rok wskazuje na wyraźną poprawę ich sytuacji finansowej. Głównym czynnikiem wzrostu zamożności są znaczące podwyżki diet. Rekordowy wzrost odnotowała radna Bernadeta Misiura, której świadczenie wzrosło z 14 do ponad 35 tysięcy złotych. Na wyższe uposażenia mogli liczyć także Lucyna Sado, Elżbieta Wiorko oraz przewodniczący Rady Andrzej Derlak, którego dieta osiągnęła poziom ponad 44 tysięcy złotych. Radni to jednak nie tylko dieta, ale i wysokie zarobki z pracy zawodowej. Najwyższym dochodem może pochwalić się Lucyna Sado, której firma medyczna wypracowała ponad 408 tysięcy złotych zysku. Wysokie apanaże przekraczające 200 tysięcy złotych wykazali również prezes miejskich spółek Artur Juszczak oraz dyrektor szkoły Jarosław Wójcicki. W oświadczeniach widać jeszcze jeden trend – szybkie znikanie długów. Najbardziej spektakularne zmiany dotyczą zobowiązań kredytowych. Radni Artur Juszczak i Marcin Łopacki całkowicie spłacili swoje kredyty, które jeszcze rok wcześniej wynosiły odpowiednio 300 oraz 41 tysięcy złotych. Z kolei dyrektor Wójcicki zredukował swoje zadłużenie hipoteczne o ponad połowę. Nie u wszystkich jednak rok był pasmem sukcesów finansowych. W rolnictwie nastroje są mieszane. Radny Radosław Rakowiecki odnotował spadek dochodu ze swojego 82-hektarowego gospodarstwa o ponad 60 tysięcy. Mimo to większość samorządowców systematycznie powiększa swoje oszczędności. W tej kategorii ponownie Lucyna Sado odłożyła w ciągu roku dodatkowe 181 tysięcy. Chełm od wieków był miejscem spotkania różnych kultur, religii i wpływów politycznych. O tym, jak ważną rolę odgrywał w średniowiecznej Europie i co o jego historii mówią najnowsze odkrycia archeologiczne, będzie można dowiedzieć się w trakcie sesji popularno-naukowej Średniowieczny Chełm na styku kultur i cywilizacji. Rozpocznie się za pół godziny w Chełmskiej Bibliotece Publicznej.
4: Będziemy mogli usłyszeć na temat cerkwi Bogu Rodzicy, na temat zagadkowych pochówków w Bazylice Najświętszej Marii Panny, chełmskiego akropolu, czyli królewskiej rezydencji, na temat ozdób, sakraliów i przeróżnych innych historycznych artefaktów, które można znaleźć i znajdowane są na terenie Chełma, i wreszcie też będziemy mogli posłuchać dyskusji na temat rezerwatu archeologicznego na Wysokiej Górce. Czy taka opcja jest możliwa?
3: Zapowiada dr Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie, który jest współorganizatorem wydarzenia. Wspólnie z Instytutem Archeologii tej uczelni oraz Chełmską Biblioteką Publiczną.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Czy w Krasnym Stawie powstanie nowoczesna toaleta publiczna? O taki obiekt apeluje radny Lucjan Wąsiura. Ten temat powrócił podczas ostatniej sesji Rady Miasta za sprawą złożonej przez niego interpelacji. Radny zwrócił uwagę, że wraz z rozwojem oferty turystycznej i rekreacyjnej miasta potrzebne jest również odpowiednie zaplecze dla mieszkańców oraz odwiedzających. Krasny Staw według niego potrzebuje toalety publicznej z prawdziwego zdarzenia, łatwo dostępnej i dostosowanej do współczesnych standardów. W odpowiedzi Monika Sawa, zastępca burmistrza, przypomniała, że w mieście działa już toaleta publiczna przy ulicy Kościelnej. Jest czynna codziennie od 8 do 18, spełnia wymogi sanitarne i jest regularnie sprzątana. Na terenie Krasnego Stawu znajdują się także przenośne kabiny sanitarne. Miasto wcześniej analizowało możliwość stworzenia kolejnego obiektu, prowadzono rozmowy z Krasnostawską Spółdzielnią Mieszkaniową w sprawie lokalizacji w rejonie pasażu handlowego. Rozważano także przebudowę budynku przy ulicy Okrzej, gdzie miałaby powstać toaleta publiczna. Jednak z tych planów zrezygnowano ze względu na wysokie koszty. Jak poinformowano jeszcze w 2025 roku, miasto zwróciło się również do spółdzielni o wskazanie lokalu przy ulicy Okrzej, który mógłby zostać zaadaptowany na taki cel. Spółdzielnia odpowiedziała,

0: Monika Łupkowska, proszona do tablicy. Czas na chwilę właśnie dla Moniki na naszej antenie, bo czas na program z zapowiedziami, gotowymi zapowiedziami zbliżających się wydarzeń.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną

0: Kulturę i Muzykę. Hełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Od początku tygodnia malarze i rzeźbiarze z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy spotkali się, by wspólnie tworzyć w Wierzbicy. Więcej o tym wydarzeniu opowie nam
3: Joanna Powaga, komisarz tegorocznego pleneru w Wierzbicy. Trwa właśnie 27. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski w Wierzbicy. W plenerze bierze udział 20 artystów z różnych zakątków Polski i zagranicy. 4 rzeźbiarzy, 16 malarzy. Rzeźbiarze pracują na terenie przed budynkiem dawnego przedszkola. Tu w budynku mają swoją taką świetlicę, w której odbywają przerwy i odpoczywają od pracy. Natomiast wszelkie prace w drewnie trwają, toczą się przed budynkiem. Malarze natomiast pracują w terenie. Tych prac, które stworzyli, jest już całkiem sporo. Codziennie pracują gdzie indziej. Atmosfera jest bardzo twórcza.
2: I jakie hasło przewodnie jest tegorocznego tutaj spotkania?
3: Hasłem przewodnim jest głębia natury. Chodzi nam o to, żeby pokazać, jak inspirująca może być przyroda, ta nasza lubelska, poleska, nasza swojska, której często walorów my nie zauważamy, nie doceniamy. Natomiast artyści, którzy przyjechali do nas z innych regionów Polski i zagranicy, doceniają, widzą, jak tu jest pięknie, chwalą nasze krajobrazy i bardzo chętnie się inspirują naszą przyrodą.
2: Finałem oczywiście będzie sobotnie wydarzenie.
3: Tak jest. Mamy wielki finał w sobotę o godzinie 14:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Jest to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Zapraszamy naprawdę. To będzie wielki finał. Zobaczymy wszystkie prace stworzone przez artystów. Pokażemy też te prace warsztatowe naszych uczestniczek. One dopiero po tej wystawie je odbiorą do domu. Będzie też można na tym wielkim finale zobaczyć, obejrzeć prace dzieci, które powstają tutaj w pracowni plastycznej Inspiracja. Dzieci pracują systematycznie, spotykają się raz w tygodniu, pracują, malują, rzeźbią i część z tych prac będziemy chcieli pokazać szerszej publiczności i będzie okazja je właśnie obejrzeć na tym wydarzeniu, na tym wielkim wernisażu po plenerze. Kto z Państwa może przybyć, tego zapraszamy serdecznie.
2: Gmina Wierzbica już od 27 edycji przyciąga artystów. Co stoi za sukcesem tego wydarzenia? W jaki sposób Wierzbica jest inspirująca? Na to pytanie odpowie
4: Anna Flisiuk, wójt gminy Wierzbica. To, że jest inspirujące samo to, że jest to 27 już plener malarsko-rzeźbiarski, więc myślę, że to też mówi o tym, że ci artyści do nagród wracają. W tym roku mamy pierwszy raz zmienioną formę w ogóle pleneru. Mamy artystę, który prowadzi też taki nadzór, służy swoją pomocą. Robi wykłady też malarzom, którzy przyjechali, żeby też skorzystać z jego wiedzy, z jego umiejętności. Prace nie tylko odbywają się na miejscu, tylko też w plener. Państwo praktycznie codziennie wychodzą w plener, więc to jest też takie ciekawe, że w inny sposób jest ten plener w tym roku realizowany.
2: Plener przyciąga malarzy i rzeźbiarzy z całej Polski, a nawet spoza jej granic. Czy z Pani doświadczenia tych chętnych do rozwijania artystycznej drogi jest więcej?
4: Jeżeli chodzi o rzeźbiarzy, od trzech lat przyjeżdża z jednym z rzeźbiarzy, przyjeżdża jego wnuczek. To jest pan tutaj niedaleko, z sąsiedniej gminy i on przyjeżdża właśnie z wnukiem. Natomiast ci rzeźbiarze, którzy do nas wracają, to są ci sami praktycznie rzeźbiarze. Oni oczywiście chcą przekazywać tę swoją wiedzę, ale wydaje mi się, że nie masz takiego zainteresowania. Natomiast jeżeli chodzi o malarstwo, wygląda to troszkę inaczej. Jest większe zainteresowanie. W trakcie pleneru odbywają się różnego typu warsztaty właśnie i dla młodszych dzieci. Od ubiegłego roku na terenie naszej gminy funkcjonuje pracownia plastyczna Inspiracja, która skupia naprawdę bardzo dużo dzieci, które przychodzą, wykonują pracę różnymi technikami i te dzieci też tutaj wracają na ten plener i korzystają z wiedzy artystów naszych.
2: Jak to też Państwo robicie, bo jak rozmawialiśmy, no to większość albo zostaje, albo któryś raz przyjeżdża, że cały czas powracają do tej Wierzbicy. Jak to zrobić, żeby ci artyści z taką miłością opowiadali o tym plenerze, który się tutaj odbywa?
4: Myślę, że to w głównej mierze zasługa dziewczyn z biblioteki. To one potrafią w bardzo fajny sposób zachęcić, stworzyć atmosferę. Miejsce, do którego chce się wracać. Pan Pawłowski mówi, że on po prostu tutaj wraca po raz 27 rok ze względu

0: na kuchnię, która go urzekła, i panie w kuchni, które, jak mówi, wykarmiły go własną piersią.
1: Finał odbędzie się jutro o godzinie 14 w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Górskiego w Wierzbicy. To będzie moment, by obejrzeć wszystkie prace, jakie powstały podczas pleneru. A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury. Dzisiaj w imieniu Joanny Klimek.
2: W kolejnym odcinku podcastu Chmielakie Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo wrócimy do rozmowy z dyrektorem Domu Kultury w Krasnostawie Damianem Kozerskim. Tym razem zajrzymy za kulisy organizacji Chmielaków i opowiemy o atrakcjach, które czekają na mieszkańców i gości podczas tegorocznego święta. Już za niespełna 50 dni odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie, dlatego warto już teraz dowiedzieć się, co czeka mieszkańców i gości. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo, którego będzie można posłuchać tuż po godzinie 18 na antenie Radia Bonton. Zapraszam serdecznie, Joanna Klimek.
3: Reklama.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
6: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
5: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
6: Tanio i od ręki.
7: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
8: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Reklama. Bonton na lato.

0: Święto. Wyjątkowe święto miłości, ale i też wierności. Odbyło się ostatnio w gminie Żmudź. Uhonorowano pary, które wspólnie przeżyły 50, 60, a nawet 65 lat małżeństwa. No, gratulacje. Jubilaci odebrali medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez prezydenta, a także pamiątkowe grawertony, kwiaty i listy gratulacyjne. Szczególne uznanie skierowano do pary obchodzącej żelazne gody, czyli 65-lecie wspólnego życia. Uroczystość, jak zwykle w takich sytuacjach, miała bardzo podniosły charakter, ale i też rodzinny. No i też była okazją do podziękowania małżonkom za piękny przykład naprawdę trwałej i silnej miłości i wierności, a także wzajemnego szacunku. No, ogromny przykład teraz dla młodych. Więcej oraz galerię zdjęć znajdziecie na naszym portalu supertydzień.pl. Za 9 minut 10.
1: Słuchacie. Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
1: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum.

0: Poznaj Połaniecka Park. Kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan. Biuro Nieruchomości Hestus.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Anna.
1: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
1: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
3: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
1: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane, 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
4: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę, lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
1: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południową Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko. Bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Ousmane Dembélé. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
5: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
1: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
6: Bonton Radio. Sport.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Idą jak po swoje. Francja pokonała Maroko 2-0 i awansowała do półfinału mundialu. Kolejnego już 8 gola na tym turnieju strzelił Kylian Mbappé. Kapitan trójkolorowych ostrożnie podchodzi do tezy, że Francja jest nie do pokonania. Czy to najlepsza reprezentacja w historii? Nie. Byłem już mistrzem świata i wicemistrzem świata, a ta drużyna medalu jeszcze nie ma. Ale tak, to zespół z największym potencjałem, ma mnóstwo jakości i pozwala marzyć. Dopóki jednak nie udowodnimy czegoś innego, a nie widzę obok siebie tego pucharu, ciężko mówić, żebyśmy byli najlepsi. Rywala Francji w półfinale poznamy dziś wieczorem. Hiszpania zagra z Belgią i jest faworytem, choć nie zdaniem trenera Luisa de la Fuente. Nie mam w sobie żadnego strachu, obaw czy oporu przed mówieniem, czy jesteśmy faworytami, czy też nie, ponieważ to o niczym nie przesądza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Belgowie po świetnym meczu z USA są pewni siebie, choć wiedzą, że przyjdzie im zagrać z bardzo mocnym przeciwnikiem, mówi trener Rudy Garcia. Są jeszcze bardziej solidni niż kiedykolwiek, nie stracili w tym turnieju jeszcze bramki, ale statystyki są po to, by je przełamywać, więc oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku, w przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21:00 w Los Angeles. Kolejny reprezentant Polski zmienia klub po tym, jak w środę Jakub Kamiński zamienił FC Köln na Benfica. Benfica Lizbona, a wczoraj Oskar Wójcik przeszedł z Krakowi do Werderu Brema. Podpisał 5-letni kontrakt. Karolina Muchowa i Linda Noskowa zagrają jutro w finale Wimbledonu i będzie to pierwszy czeski finał wielkoszlemowy w historii. A dziś poznamy finalistów męskiego turnieju. Bohater Brytyjczyków, mało znany Arthur Ferry, zagra z Aleksandrem Zwieriewem. Niemiec jest pod wrażeniem gry swojego rywala. To już jest niesamowita historia, ale ja zamierzam ją zakończyć. Mam nadzieję, że to będzie znakomita walka dwóch świetnych zawodników. W drugim półfinale Novak Djokovic zagra z Jannikiem Sinnerem.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Na obszarach podgórskich dziś od 15 do 17 stopni, na Suwalszczyźnie do 17, w centrum do 21, a na zachodzie do 25. Najpogodniej na zachodzie kraju, na wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, miejscami burze z gradem.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.

0: Maraton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Kebab czy kebab? No właśnie, to jest pytanie. Dzisiaj w Dzień Kebaba postaramy odpowiedzieć na nie.

Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 20.

0: produkcyjnej masz do oddania makulaturę lub folię. Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami, przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama. Bonton na lato.

kebaby czy kebapy? To jest pytanie. No to czas rozstrzygnąć jedną z dość ważnych kwestii, a mianowicie zapis. Która wersja jest poprawna? Turecka? Oryginalna postać tej nazwy to kebab przez P na końcu, jak Patrycja. Na szyldach można jednak o wiele częściej spotkać zapis kebab przez B jak Bartłomiej. Dlaczego więc P zostało zastąpione przez B? Słownik ortograficzny dopuszcza tylko ten drugi wariant, czyli mianownik kebab przez B, dopełniacz kebabu. Wiele osób w dopełniaczu lub bierniku używa też formy kebaba, ale nie jest uznawana za językowo poprawną. Skąd zatem wzięła się głoska B? Modyfikacja wynika z tego, że takie formy jak kebapa czy kebapu ze względu na obecność bezdźwięcznej głoski P na końcu są trudne po prostu w wymówieniu. W języku polskim jej odpowiednikiem jest dźwięczne B. A więc podsumowując, właściciele nowych lokali, gdzie będzie sprzedawany kebab. Jak będziecie się zastanawiać, czy zrobić napis kebab czy kebaby, zdecydowanie powinniście wybrać polską opcję, która utrwaliła się już w uzusie. Bon Ton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
0: Reklama.
6: Mundial nadal trwa. Pewnie oglądacie też mecze i kibicujecie. Ale właśnie, w sumie to nie wiem, komu kibicujecie. Pewnie kogoś tam macie ulubionego. Natomiast jeśli chodzi o nasze lokalne drużyny, to tutaj wiadomo już, komu kibicować. Marcin Petrów już teraz w naszym studio. No i podpowie nam, jak tu sytuacja właśnie wygląda, jeśli chodzi o naszych sportowców. Minęła 10.30, czas na sportowe wiadomości Radia Bonton.
7: Program sponsoruje

0: Przestrzeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
1: Sport, Marcin Petruk. Za kilka dni wielokrotna medalistka i pływaczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel podejmie kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka znów została powołana do kadry biało-czerwonych i będzie reprezentowała nasz kraj w zmaganiach krajów Europy Środkowej w Lublianie, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
2: Właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
1: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem w ten weekend będzie Łódź. W niedzielę o stulecie istnienia oficjalnie będzie świętował klub Ruch Izbica. Jubileusz poprzedziły już dwa wydarzenia, czyli kolejna edycja turnieju piłkarskiego dla oldboyów oraz piąte urodziny Akademii. Na główne wydarzenia zaprasza prezes Ruchu Izbica Konrad Bojarski.
3: Rozpoczynamy o 12.15, tu mała zmiana planów, bo mieliśmy w planie turniej Obchwał Prezesa od 9.30, no ale przez kłopoty organizacyjne jednej z drużyn musieliśmy go odwołać. I zaczniemy meczem sparingowym pierwszych drużyn Ruch Izbica Hetman Zamość. Będzie to piękna historia wspinająca to stulecie, bo z Hetmanem Zamość od początku istnienia mierzyliśmy się bardzo często w rozrywkach ligowych, jak i meczach towarzyskich, także miło, że Hetman zgodził się zagrać z nami ten sparing. I tym też meczem zaczniemy właśnie jubileusz.
1: W obchody stulecia istnienia klubu włącza się także sekcja biegowa Ruchu Izbica, która we wrześniu planuje organizację całodobowego wyzwania sportowego. Jeszcze tylko dziś można zapisać się do 4. biegu patriotycznego pamięci ofiar Wołynia, który rozegra się jutro na dwóch trasach. Pierwsza to honorowy bieg na 1943 metry, którego dystans nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa zostanie poprowadzona alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km, który z kolei będzie przebiegał ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są tylko elektronicznie, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników na obu dystansach.
0: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Bonton na lato.

0: Czas na kolejne polecajki filmowe. Przy piątku może się przydać, bo jakby tak pogoda wam nie dopisywała w weekend, to trzeba wiedzieć, co oglądać, żeby nie stracić czasu. No, nie ma nic gorszego jak odpalenie jakiegoś filmu, oglądacie te pół godzinki, 40 minut, godzinę i nadal nic się nie dzieje. Musimy temu zapobiec.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa. Swoje polecenie filmowe ma dla was również zaprzyjaźniona z nami
4: Lena Rorat, Hełm Biega. Moja polecajka to Into the Wild. Jak dla mnie jest to jeden z tych filmów, po obejrzeniu których już nic nie jest takie jak przedtem. Wszystko za życie, bo tak brzmi tytuł w polskiej wersji językowej. To film w reżyserii Shona Penna, oparty na faktach.

0: przedstawia on historię młodego studenta, który porzuca dotychczasowe dostatnie życie, przekazuje swoje oszczędności na cele charytatywne i wyrusza w samotną podróż w głąb Alaski, by żyć w zgodzie z naturą. Przeżywając razem z głównym bohaterem jego wędrówkę, możemy podziwiać przepiękne krajobrazy, jesteśmy świadkami jego przygód, niesamowitych spotkań i historii, a tło tych obrazów stanowi wielokrotnie nagradzana muzyka Eddiego Vedera, czyli lidera grupy Pearl Jam. Into the Wild zmusza nas do refleksji, każe na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, co nas napędza, czy są to dobra materialne, chęć podobania się innym, a może poczucie wolności, które każdy może pojmować na swój własny sposób. I co ciekawe, po obejrzeniu tego filmu każdy może dojść do innych wniosków. Ocena postępowania głównego bohatera na pewno nie będzie jednoznaczna i każdy może udzielić zupełnie innej odpowiedzi na pytanie, czy było warto. Ja mam nadzieję, że każdy jednoznacznie stwierdzi po obejrzeniu tego filmu, że obejrzeć go było jak najbardziej warto. Do czego zachęcam i polecam.
1: A na zakończenie jeden z utworów z filmu Eddie Vedder, Guaranteed.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano.

0: Halo Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: W poniedziałek, że w piątek będzie piątek i co? Jest! Dotrzymałem słowa! Haha, widzicie? Bo jak Dominik jednak naprawdę potrafi dotrzymać słowa. Nie to co inni, tak? No właśnie. A, jeszcze też chyba obiecywałem któregoś tam dnia, że w piątek będzie nasz tygodnik dostępny. No jest, oczywiście, że tak. Wersja papierowa już czeka w punktach, gdzie zawsze nabywaliście ten tygodnik, więc i dzisiaj również zachęcam do tego, żebyście właśnie zajrzeli. Zachęcam do lektur. Poczytajcie, sprawdźcie to, co ciekawego nasi dziennikarze wdrożyli właśnie do tej prasy. Natomiast tych, którzy jednak jakimś tam cudem nie mogą tej wersji papierowej otrzymać, no to szukajcie na eprasa.pl.
1: Słuchacie Bonton.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem Jakość Tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
5: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze.

0: Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
1: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
0: Serio?
1: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
0: I co? Udało Ci się sprzedać?
1: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
6: Reklama. Bonton Radio na 104,9 FM.
7: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

Rozsypana turbina wiatrowa na drodze, są poważne utrudnienia. Niedźwiedź brunatny będzie szczególnie chroniony, ruszył program. Sukces polskich ogrodników w Łańcucie zaowocował bananowiec. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na początek przypominamy o utrudnieniach na

0: autostradzie A4 na wysokości Terliczek. Po tym jak z ciężarówki spadła część turbiny wiatrowej w kierunku Korczowej, zablokowane są oba pasy, a ruch odbywa się przejazdem awaryjnym. Zamknięty jest również zjazd na S19 i drogę krajową 97 na węźle Rzeszów Wschód. Utrudnienia mogą potrwać nawet 15 godzin, a w ciągu dnia możliwe jest całkowite zamknięcie autostrady. Na Podkarpaciu i w Małopolsce rusza program ochrony niedźwiedzia brunatnego. Ma on do możliwego minimum ograniczyć niebezpieczne spotkania człowieka z niedźwiedziem w pobliżu zabudowań. Według ekspertów istnieją również proste i przede wszystkim tanie rozwiązania, które lokalne samorządy powinny wdrożyć jak najszybciej. O czym Marcin Starzec?
1: Jeden z takich prostych elementów już się sprawdził. W gminie Czarna po zmianie harmonogramu wywozu śmieci na poniedziałek, gdy większość turystów wyjeżdża, liczba incydentów z udziałem niedźwiedzia spadła, mówi jeden z pomysłodawców, czyli Robert Gacka, biolog ze Stowarzyszenia Parku Ochrony Bieszczadzkiej Fauny.
2: Troszeczkę popracowała, jak dopracować ten system odbioru odpadów, żeby nie był atrakcyjny dla niedźwiedzi, i to udało się tutaj silnie obniżyć frekwencję odwiedzin przez niedźwiedzie.
1: Obecnie w Bieszczadach trwa akcja odławiania i relokacji problematycznych niedźwiedzi.
0: Do tej pory odłowiono już 9 osobników. Rzadki sukces hodowlany w zamkowej storczykarni w Łańcucie. Zaowocował tam bananowiec karłowaty. W polskich warunkach klimatycznych to wciąż niełatwy proces, mimo że bananowce są u nas popularnymi roślinami ozdobnymi, to doprowadzenie ich poza ich naturalnym środowiskiem do fazy, w której owocują, wymaga zapewnienia specyficznych warunków, stałej wysokiej temperatury oraz intensywnego nasłonecznienia przez wiele miesięcy. Taki właśnie mikroklimat zapewnili ogrodnicy szklarni w Łańcucie, dzięki czemu unikatową kiść bananów, bananowca karłowatego, można już oglądać obok stałej ekspozycji kwitnących storczyków. Grają jak na faworytów przystało. Francja wygrała już 6 mecz na mundialu. Pokonała w ćwierćfinale Maroko 2-0 i jest już w najlepszej czwórce mistrzostw świata. O półfinał zagra z Hiszpanią lub Belgią. To rozstrzygnie się dziś wieczorem, o czym Michał Waszkiewicz.
3: Czy Francja się męczyła w pierwszej połowie? Tak. Czy brakowało skuteczności? Tak. Zwłaszcza, że Kylian Mbappé zmarnował rzut karny. Czy zwycięstwo trójkolorowych było w jakimkolwiek momencie zagrożone? Nie. Francja była wyraźnie lepsza i zasłużenie wygrała 2-0. Mówi selekcjoner Didier Deschamps. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kyliana. Bo Mbappé strzelił ostatecznie gola, ma ich już na tym mundialu 8, czyli tyle samo co Leo Messi. Pod wrażeniem gry Francuzów był trener Maroka Mohamed Ouahmi. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje. Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania lub Belgia.
0: To spotkanie dziś na stadionie w Los Angeles o 21:00 czasu polskiego.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Tragiczny wypadek w Rajowcu Fabrycznym. Pociąg relacji Chełm-Lublin potrącił kobietę, która zginęła na miejscu. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policja i prokuratura. Otoczenie samorządowego ośrodka kultury w Leśniowicach czeka przebudowa. Powstaną m.in. fontanna, strefa relaksu i nowy parking. Najtańsza oferta złożona w przetargu mieści się w budżecie gminy, dlatego inwestycja ma szansę ruszyć wkrótce, a zakończyć jeszcze w tym roku. W Wierzbicy trwa 27. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski imienia Stanisława Dobrowolskiego. Finałem wydarzenia będzie jutrzejszy wernisaż wystawy poplenerowej w Wierzbicy. O czym więcej w wiadomościach lokalnych. Do usłyszenia już o 11:30.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Burze, miejscami z drobnym gradem, możliwe dziś na wschodzie kraju. Tam też więcej chmur i przelotne opady deszczu, natomiast na zachodzie bardzo pogodnie i słonecznie. A także najcieplej, bo dziś na zachodzie do 25 stopni, w centrum do 21, na Suwalszczyźnie do 17, na obszarach podgórskich od 15 do 17.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor ze

0: bateryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Skąd biorą się te nieszczęsne muszki owocówki? Ha, i to jest pytanie, na które postaramy się już za moment odpowiedzieć. Witam Was gorąco na antenie Radia Bonton. 6 minut po 11 w programie Bonton na lato, które jak się okazuje ma swoje plusy i minusy w postaci właśnie muszek.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz

0: eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Hełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku. Na stoczku i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku.

0: Lato. No jak jest ciepło, to jest fajnie, tak? Jak jest gorąco, to jest już przeginka. A jak jest zimno, no to jest zimno, tak? No ale muszki, owocówki, nawet wtedy, kiedy jest nieco chłodniej, i tak nam towarzyszą. Skąd się one biorą? A no najczęściej przynosimy je do domu sami w postaci mikroskopijnych jaj złożonych na skórkach świeżych warzyw i owoców. Po prostu przyciąga je zapach fermentacji, no i słodkich produktów, soków, octu. A, no jeśli macie otwarte okna, a podejrzewam, że tak na pewno bywa, no to po prostu wlatują przez otwarte okno. A rozwijają się, ulala, no niezwykle szybko. Dlatego nawet jeden dojrzały banan może zapoczątkować ich wielką inwazję na całe wakacje. Prosty sposób, żeby ograniczyć ich namnażanie. Pamiętaj o regularnym wyrzucaniu śmieci, myciu owoców zaraz po przyniesieniu do domu oraz o przechowywaniu żywności w szczelnych pojemnikach. A najlepiej to w lodówce. Tam nie przetrwają. Jeśli jednak walka z nimi jest na tyle zaawansowana, że już po prostu nie dajecie sobie rady, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, to poszukajcie w internecie, jak zrobić samemu pułapkę na muszki i owocówki. Słuchacie programu Bonton na lato. Minęła już 11:21.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9, wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
7: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
10: Czas rozgłosić światu te plotki. No właśnie. Jakie plotki? No co ty mówisz? Że to nie są plotki? To są sprawdzone rzeczy. Oczywiście, że tak. Czas na najświeższe informacje lokalne. Radia Bonton minęła już 11.30.
11: Zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton, Eliza Kudelska, Nowosad. Tragiczny poranek w Rajowcu Fabrycznym. Tuż przed godziną 6:00 pociąg relacji Chełm-Lublin potrącił kobietę. Mimo podjętej akcji ratunkowej jej życia nie udało się uratować. Na miejscu pracowali strażacy, policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Okoliczności tragedii wyjaśniane są pod nadzorem prokuratora. Na razie nie wiadomo, jak doszło do wypadku. Otoczenie samorządowego ośrodka kultury w Leśniowicach przejdzie gruntowną metamorfozę. Gmina jest o krok od rozpoczęcia inwestycji, która ma stworzyć nowoczesną przestrzeń do wypoczynku i spotkań mieszkańców. Główną atrakcją odnowionego terenu będzie nowoczesna fontanna ogrodowa. Projekt przewiduje jednak znacznie szerszy zakres prac. Powstanie tam strefa relaksu wyposażona w nowe ławki, stoły, stojaki rowerowe oraz iluminowaną zieleń, w tym liczne drzewa, krzewy i trawy ozdobne. Myślą o zmotoryzowanych zaplanowano również parking o powierzchni 410 m2, na którym znajdzie się 9 miejsc postojowych. Samorząd otworzył już oferty w przetargu, które przyniosły spore zaskoczenie. Do konkursu stanęły dwie firmy, a różni

0: Różnica między ich wycenami wynosi ponad 264 tysiące. Korzystniejszą złożyło przedsiębiorstwo z Myślenic, które wyceniło pracę na nieco ponad 220 tysięcy, co mieści się w zaplanowanym budżecie gminy. Druga oferta niemal dwukrotnie przekroczyła zabezpieczone na ten cel środki. Jeśli tańsza oferta pomyślnie przejdzie ocenę formalną, wykonawca będzie miał 120 dni na realizację zadania. To oznacza, że mieszkańcy Leśniowic będą mogli cieszyć się nowym miejscem spotkań jeszcze w tym roku.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Od początku tygodnia trwa 27. Międzynarodowy Plener Malarsko-Rzeźbiarski imienia Stanisława Dobrowolskiego w gminie Wierzbica. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Głębia Natury. Czy Wierzbica potrafi być inspirująca dla artystów?
2: No myślę, że jest inspirująca. Samo to, że jest to 27. już Plener Malarsko-Rzeźbiarski, więc myślę, że to też mówi o tym, że ci artyści do nagrody wracają. W tym roku mamy pierwszy raz zmienioną formę w ogóle pleneru. Mamy artystę, który prowadzi też taki nadzór, służy swoją pomocą. Robi wykłady też malarzom, którzy przyjechali, żeby też skorzystać z jego wiedzy, z jego umiejętności. Prace nie tylko odbywają się na miejscu, tylko też w plener. Państwo praktycznie codziennie wychodzą w plener, więc to jest też takie ciekawe, że w inny sposób jest ten plener w tym roku realizowany.
0: Mówi Anna Flisiuk, wójt gminy Wierzbica. Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej.
3: To będzie wielki finał. Zobaczymy wszystkie prace stworzone przez artystów. Pokażemy też te prace warsztatowe naszych uczestniczek. One dopiero po tej wystawie je odbiorą do domu. Będzie też można na tym wielkim finale zobaczyć, obejrzeć prace dzieci, które powstają tutaj w pracowni plastycznej Inspiracja. Dzieci pracują systematycznie, spotykają się raz w tygodniu. Pracują, malują, rzeźbią i część z tych prac będziemy chcieli pokazać szerszej publiczności i będzie okazja je właśnie obejrzeć na tym wydarzeniu, na tym wielkim wernisażu po plenerze. Czyli jeszcze raz, będzie pięknie, bo będzie też koncert muzyczny Aleksandry Buczek.
0: Mówi Anna Powaga, komisarz tegorocznego pleneru w Wierzbicy. Uroczyste zakończenie odbędzie się jutro o 14 w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Górskiego.
1: Bon Ton na lato.

0: Po raz ostatni już w tym tygodniu zajrzymy sobie do kartki z kalendarza i zaznaczymy oczywiście muzyczne wydarzenia i zajrzymy do muzycznej historii. A dokładnie razem z wami będzie to robił Jarosław Hołota. Nie Gołota, tylko Hołota. Chociaż w sumie jak Jarek czasami jak komuś walnie, to znaczy jak coś walnie, to naprawdę można się pośmiać. Bo Jarek pewnie nie wiecie, ale ma naprawdę dobre poczucie humoru. Jedno z lepszych na skalę nawet całej naszej redakcji.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam w ten piękny lipcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy. Podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od świętowania urodzin absolutnego dżentelmena muzyki pop w roku 1954. Na świat przyszedł Neil Tennant, brytyjski wokalista, kompozytor i połowa genialnego, kultowego duetu Pet Shop Boys. Neil świętuje dzisiaj swoje 72 urodziny. 100 lat dla mistrza eleganckiego synthpopu. Przenosimy się do roku 1942. 10 lipca urodził się Ronnie James Dio, jeden z najwybitniejszych, najbardziej potężnych i charyzmatycznych wokalistów w historii ciężkiego rocka i heavy metalu. Choć odszedł od nas w 2010 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity głos, którym napędzał formację Rainbow czy Black Sabbath. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. 10 lipca na świat przyszedł Greg Kinn, amerykański piosenkarz i gitarzysta, lider formacji The Greg Kinn Band. Greg kończy dzisiaj 76 lat, a fani doskonale kojarzą jego wielki, niezwykle chwytliwy radiowy przebój lat 80. The Breakup Song. Zaglądamy do roku 1969. Swoje 57 urodziny obchodzi dzisiaj Jason Orange, wokalista i tancerz jednego z największych boysbandów lat 90. brytyjskiej formacji Take That. Ich radiowe przeboje do dziś wywołują falę uśmiechu i nostalgii. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutną słoneczną eksplozją energii z 1992 roku, która dokładnie w lipcu tamtego roku stała się definicją letniego luzu w każdym radiu na świecie. Dokładnie 34 lata temu, w lipcu 1992 roku, jamajska formacja reggae pop Inner Circle świętowała gigantyczny sukces swojego singla Sweet Allah. La la la long. Grupa stworzyła numer absolutnie doskonały na lato z niezwykle chwytliwym, pulsującym rytmem, słoneczną sekcją dentą i refrenem, który z miejsca potrafi zanucić każdy na kuli ziemskiej. W lipcu 1992 roku ta piosenka bezapelacyjnie rządziła na europejskich listach przebojów, zdobywając szczyty m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Holandii, a do dzisiaj na 104,9 FM ładuje wakacyjne akumulatory. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na wielki start weekendu stawiamy na 100% słonecznego pewniaka. Skoro wjeżdżamy właśnie w dni wolne, na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć numer z gigantycznym wakacyjnym luzem. Przed wami Inner Circle i Sweet A La La La La Long.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Tak, można w Helmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Helm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły

0: oferuje w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama. Bonjour na lato.

0: wiersz na cześć drugiego wakacyjnego weekendu. Drugi weekend już wakacji. Czas na uśmiech i atrakcje. Niech odpoczynek dziś wygrywa, a codzienność niech odpływa. Niech jeziora błyszczą w słońcu, grill nie gaśnie aż do końca. Lod, rower, spacer, las to najlepszy letni czas. Niech pogoda dopisuje, dobry humor nie żartuje, a wspomnienia z tych dwóch dni niech zostaną z nami aż po następne wakacyjne dni. Spokojnie, to nie Norwid, to ja. Za pomocą sztucznej inteligencji. No słuchajcie, no weekend jest tak blisko, że no musiałem coś zrobić dla niego wyjątkowego, żeby trochę się podlizać, wiecie, może trochę, może coś wskuramy z tym, żeby była lepsza pogoda na ten weekend, tak. I takie właśnie wam życzę. Odpoczywajcie, bezpiecznie też odpoczywajcie w ten weekend. My słyszymy się w poniedziałek. Dzięki za dzisiaj. Za 9 minut będzie 12, no i oczywiście o tej porze, jak zwykle, najświeższe wiadomości Radia Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: To był Jax Jones, a na zegarach godzina 12, co oznacza, że zaczynamy piątkowe popołudnie w rytmie lata w Radiu Bonton.
1: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister Sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
2: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
1: Zrzekna się immunitetu,

0: Opowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
1: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
0: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
2: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
0: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
3: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
0: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: No i zerkamy sobie w tym momencie na prognozę pogody w Radiu Bonton. Dosłownie kilka minut temu dość intensywnie w centrum Chełma nam tutaj popadało. Teraz aktualnie się troszkę uspokoiło, ale ten deszcz jeszcze może w najbliższych godzinach w okolicy przelotnie mniej bądź bardziej intensywnie powrócić. Dzisiaj maksymalnie 17 stopni, czyli tyle, ile w sumie mamy teraz. Później będzie już tylko zimniej. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza pozostaje dobra.
4: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: W rytmie lata. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Tak więc, kochani, witam was przeserdecznie. 10 lipca, dzień wypłaty, przy okazji piątek, weekendu, początek, podwójne święto, moi mili. A do tego mamy także dzień kebaba, więc nawet i potrójne święto. Na naprawdę dobrym cieście, dobrym mięsie, także smacznego wszystkim życzę. Janek Zieliński przed obiadem z tej strony. Witam was w rytmie lata w Radiu Bonton, gdzie dzisiaj będzie się dużo dziać. Póki co zostawię te atrakcje za mgłą niespodzianki, ale już niedługo poznacie więcej szczegółów. Tymczasem mamy dla was dużo dobrej muzy. Wybieramy się do Bangkoku na jedną noc. Już teraz, później jeszcze Damiana Dawid, a potem jeszcze Mighty z Before Deszcz.

0: Reklama. Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
3: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem.
3: W domu weselnym za Borkiem.
5: Dom weselny za Borkiem.

0: problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Hełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Już o 12.30 Sport Radia Bonton i zapowiedź jutrzejszego sparingu Górnika Łęczna z Chełmianką, z Górnikiem, wokół którego ostatnio się

dużo dzieje. Gdzieś teraz latają oświadczenia od kibiców klubu z Łęcznej i Motoru Lublin i tam się ogólnie wokół tego zamieszanie trochę zrobiło. Pospodać się mam dla Was relację ze zlotu zabytkowych aut, który w minioną niedzielę odbył się w Zamościu. Także do 13 będzie mnóstwo atrakcji. Nie odchodźcie od odbiorników. No ale też nie zabraknie hitów. Dracula, Tame Impala i Jenny już teraz na 104 i 9 FM.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
5: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
6: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwisko. Tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu, również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
5: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TV.

0: Sport i Eurosport do 75 państw. Wakacyjne wyzwanie, czyli wykonywanie sportowych zadań, to nowa inicjatywa klubu Implozja Chełm. Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów i trenerów, a celem jest popularyzacja aktywności fizycznej. Mówi inicjator wakacyjnego wyzwania Tomasz Lipiński.
1: Dziecko, czyli ten uczestnik, wybiera swojego opiekuna wyzwania, który musi być osobą pełnoletnią i ta osoba będzie czuwać nad postępami całego wyzwania. Potem ustalacie super nagrody, które będzie można otrzymać za zrealizowanie tego wyzwania. Są cztery progi. Po zdobyciu 400, 600, 800 i 1000 punktów dostajecie odpowiednie nagrody, na które umówiliście się razem z własnym opiekunem i w tym momencie zostało już Wam tylko działać i zbierać podpisy. Każde zadanie można wykonać określoną liczbę razy.
0: Szczegóły wakacyjnego wyzwania można znaleźć na profilu Implozji Chełm na Facebooku. W przygotowaniach do nowego sezonu są piłkarze trzecioligowej Chełmianki. Po kolejnym tygodniu treningów jutro rozegrają następny sparing, tym razem mierząc się z Górnikiem Łęczna. Mecz kontrolny będzie okazją do testu kolejnych nowych zawodników. Runda wiosenna w trzeciej lidze w grupie lubelskiej zaczyna się w pierwszy weekend sierpnia, a Chełmianka zainauguruje ją spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
3: W rytmie lata.

0: Janek Zieliński, Radio Bonton i zerkamy sobie na dzisiejszy temat, jakim jest ostatni, piąty zlot pojazdów zabytkowych organizowany przez Roztoczańskie Muzeum PRL w Zamościu. Tak się składa, że jako Radio Bonton mieliśmy nad tym wydarzeniem patronat medialny. Ja tam się wybrałem, no z racji, że moje rodzinne strony to raz, a dwa, że były tam także osoby z Chełma, też osoby, które możecie kojarzyć ze zlotów w Chełmie. Taką jedną osobą był pan milicjant w milicyjnym Chryslerze. I pozwoliłem sobie go zapytać, skąd w ogóle wziął się pomysł na to przebranie, na takie jeżdżenie po tych zlotach i jakie historie są z tym związane.
1: Brakowało tu osoby, która sprawowała władzę nad tym wszystkim, więc sam się przebrałem jako milicjant, także no, od 5 lat jeżdżę sobie na zloty. Trochę jest tych historii takich śmiesznych, ciekawych. Znaczy taka chyba najbardziej aktualna była to na rajdzie Koguta, który był tutaj właśnie też w Zamościu, był organizowany w sensie jako meta. No miałem bliskie spotkania z komendantem obecnej policji, także też było wesoło. No myślę, że jest 1-0 na moją korzyść była.
0: Tak się składa, że za tym milicjantem

0: innym autem ustawili się hipisi. Bardzo sympatyczne małżeństwo, które przyjechało polskim małym Fiatem i trochę o tym zabytku też tam opowiedzieli.
1: Teraz to zabytkowie, ale kiedyś to nas to mój pierwszy samochód, kiedyś tam mnóstwo lat temu i tak po kolei, potem była przerwa, były duże Fiaty, w końcu kiedy wróciłem jednak znowu do malucha. On zresztą dla mnie jest pojazdem dosłownie eksploatacyjnym na co dzień. Sołtysem jestem i tak sobie po wsi jeżdżę. Jeżeli we dwoje mamy w tym kierunku upodobania, więc o wiele łatwiej jest, bo wtedy żona nie psioczy, że mąż w garażu siedzi i coś tam dłubie ciągle, bo ciągle coś tam... Tylko łączycie, tak, no, zawoła na obiad, no to też miło.
2: I umiem uszyć u strojów, które są
1: no, oczywiście, ważne. A znowu od strony stylizacji, no to już jest sprawa żony. Czy nie, no, jeżeli ktoś to lubi i przyzwyczaił się i nie patrzy na ten komfort jazdy, no to nic mi przeszkadza. Wielu właścicieli maluchów, kiedy teraz chcą sobie, mówią, a czy można by wejść sobie na chwilę, nie? No bo on miał tam ileś tych maluchów miał. Wchodzi do samochodu i mówi, ale one kiedyś były większe. No bo jeżeli teraz się siedzi w jakimś samochodzie Mercedes czy inny, no to jest ta przestrzeń co inna, tu jest jednak ściśnięty. Ale to jest w maluchu, to jest tak jak w małym domku. Jak kiedyś były małe domki, mieszkało ileś w tym domku, wszyscy byli razem, nie mogli się rozbiec po pokojach, bo ich nie było. Tak samo i w maluchu. Jeżeli już jedziemy, no to bardzo blisko siebie.
2: To jest jeszcze taki samochód z duszą. Tu czujemy właśnie ten wiatr we włosach, ten taki spokój, powrót do czasów minionych, takich innych.
1: Nie trzeba mi patrzeć na szybkościomierz, bo ja już słyszę po silniku, że już pewne szybkości przekraczam.
0: Tutaj oczywiście mieliśmy już weteranów, aczkolwiek zdarzyli się także debiutanci. Jednym z takich ciekawszych aut na tym zlocie, debiutujących powiedzmy z racji ich doświadczenia, takim autem był starosieńki Fiat 1300. Ojciec z synem przyjechali i spytałem się ich też z kolei, skąd się ich zajawka wzięła na to auto konkretnie.
3: Skąd zajawka? Syn, będąc w Niemczech, po prostu wyczytał z ogłoszenia, że jest takie auto do sprzedania. To było kupione w zeszłym roku od kolekcjonera, od Włocha, który na stałe mieszka w Niemczech. Posiada jakąś tam dużą kolekcję. I w takim stanie przyjechało. Po prostu jest to nasz pierwszy przyjazd na jakikolwiek zlot. Ogólnie do tej pory to tylko przyjeżdżałem jako widz obejrzeć, a teraz nie ma różnicy, niż jak przyjeżdżałem jako widz obejrzeć. Po prostu no tylko tyle, że ludzie przychodzą, robią fotki, pytają. Takiego Fiata miałem 30 lat temu, ale to już robionego w Polsce, a ten, tak jak mówię, mamy od zeszłego roku. Na polskich drogach dopiero zrobiliśmy 200 km, więc trudno coś powiedzieć. Eksploatacja nie jest droga, bo to jest po prostu naszego Fiata, jak robili, to części można było w kiosku ruchu kupić.
0: To były klimaty, powiedzmy, starsze, PRL-owe, ale z kolei znalazło się także miejsce na nieco nowsze auta, tak jak w przypadku właściciela pierwszej generacji Eclipse'a, który też tam troszkę o tym aucie opowiedział.
4: Znalazłem go na Elixie, stał pod Opolem Lubelskim. Pojechałem, obejrzałem, bo nigdy Eclipse'y na oczy nie widziałem. Pierwszej generacji nigdy na oczy nie widziałem. Dopiero zobaczyłem, jak właśnie pojechałem go oglądać. Tak spodobał mi się. Pogadałem z kumplem, czy jest sens to brać. On mówi, bierz. I tak wziąłem, i tak się pojawił u mnie. No i jeżdżony jest weekendowo, wiadomo, no bo nie mam czasu za bardzo na tygodniu, także weekendowo jest tylko jeżdżony. No i przyjemność z jazdy, to jest samochód wart każdych pieniędzy. Jakbym miał okazję kupić drugie takie samo auto, to nie zastanawiałbym się, od razu bym wziął.
0: No i kochani, to była pierwsza część, w drugiej słyszymy się w rytmie lata w Radiu Bonton już za niedługo.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej

0: Fali 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na Fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: ponownie Janek Zieliński z tej strony w rytmie lata w Radiu Bonton. Kontynuujemy temat ostatniego zlotu pojazdów zabytkowych Roztoczeńskiego Muzeum PRL w Zamościu. Wydarzenie, na którym byliśmy jako Radio Bonton, nad którym jako Radio Bonton mieliśmy patronat medialny i też tam osoby znane z chełmskich zlotów były obecne. Ogólnie tematem przewodnim tego zlotu była Ameryka. Tam pojawił się m.in. polski Chuck Norris, ale też trochę Amerykańców było, m.in. panowie z bardzo długim Lincolnem z lat 70. Ponownie byli ojciec z synem i podobnie pytałem się też ich o to, skąd w ogóle pomysł na Lincolna na polskich drogach.
1: No zawsze jakoś wpadały nam w oko stare Amerykańce, a cenowo, no woleliśmy takiego Amerykańca kupić jakiegoś porządnego, no dużego Fiata czy Poloneza, tak. No i stąd taki pomysł. Obsługa tego samochodu nie jest tak trudna, na jakiego on wygląda. Wbrew pozorom, lepiej nawet promień skrętu zebrać w jakiejś szosie, to lepiej, jak nie mniejsze osobówko. No węższe czy coś, to nie. No bardziej bym powiedział, że nie chodzi tu o drogi, tylko o miejsca parkingowe. Części są, wprawdzie w Polsce nie tak, że od ręki, ale idzie dostać. To tak samo w Ameryce zamówić sobie przez internet można części. W Ameryce są tak dostępne części, tak jak u nas na przykład do Malucha, Poloneza, dużego Fiata, na takiej samej zasadzie. Na razie w ogóle się nie psuje. A jak się coś zepsuje, to takie naprawdę jakieś szczegóły.
0: Też ogólnie na tym zlocie było kilka ekip. Jedna na przykład przyjechała świeżo zakupionym Volkswagenem T3, o ile dobrze pamiętam, to było auto z lat 70. Przyjechali właśnie takim kamperowym multivanem i też tam była całkiem ciekawa historia.
2: Wiesz co, temat zaczął się od tego, że szukaliśmy samochodu na Rajd Koguta. Poloneza, Nyski, Żuka.

0: odpocząć, nie? Przed tym rajdem. No ma...
1: Inną ekipą z kolei na tym zlocie była jednostka OSP, która przyjechała zabytkowym wozem strażackim.
0: Mamy od stycznia. Wiesz co? Oj, jechaliśmy przed rajdem, byliśmy na Mazurach, byliśmy nad morzem jeszcze, walnęliśmy 3,5 tysiąca kilometrów, coś takiego. I bezawaryjnie. Słuchaj, to 1,6 dieselek. Także to i do Niemiec byśmy wyjechali, wrócili. Myślę, że nie byłoby problemu.
2: Mercedes-Benz, model 508D z rocznika 1979. W naszej jednostce od roku 2005 lub 2006. Gmina nam go przekazała w formie darowizny i my go po prostu remontowaliśmy do aktualnego stanu, tak jak teraz wygląda, no bo przeszedł remont blacharsko-lakierniczy. Zarejestrowaliśmy go na żółte tablice jako pojazd zabytkowy i jesteśmy pierwszy raz na tego typu zlocie tym pojazdem, no bo on też służy nam do celów promocyjnych jednostki i takie auto już... że tak powiem, reprezentacyjne dla jednostki. No bo jednak już ma wartość sentymentalną dla nas i też pracuje. Aczkolwiek ja na zloty jeżdżę, bo jestem posiadaczem już innego auta zabytkowego i często jeżdżę, no i tak wciągnąłem też druhów i druhny z naszej jednostki OSP w Piotrkówku. Auta pożarnicze na żółtych tablicach, czyli już pojazdy zabytkowe, nie mogą być w podziale bojowym. Muszą być wycofane z podziału bojowego. Ponieważ jest to auto historyczne, zabytkowe, konserwacja takiego auta, no jest takie stare powiedzenie, jak dbasz, tak masz. Auto było troszkę już tak podkorodowane z racji wieku, no i wiadomo, użytkowania, bo no wiadomo, woda, nie woda, w zimie wyjazdy, sól tak samo, kiedyś takich dobrych zabezpieczeń antykorozyjnych nie było. No i w tym roku oddaliśmy go do znajomego, zaprzyjaźnionego warsztatu, który nam przeprowadził naprawy blacharsko-lakiernicze. No i auto wygląda dzisiaj jak wygląda. Jest po prostu odnowione, zakonserwowane.
1: Zapraszam Was do sprawdzenia galerii na radiobonton.pl. Tam te fury będziecie mogli obczaić już wzrokowo, powiedzmy. Radio Bonton, zbliżamy się do godziny 13. Po 13 oczywiście jeszcze więcej wiadomości lokalnych, a równo o 13 serwis informacji z kraju i ze świata.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
4: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
8: Mamy godzinę 13 w Radiu Bonton. To oznacza, że czas na kolejne wiadomości z globu, z okolicy i ze stolicy.
9: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
10: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
9: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze. To powoduje

0: Powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
1: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6 zł 85 groszy, a za olej napędowy 6 zł 99 groszy. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
2: Kaszubi to nie jest tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kif Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
3: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
4: Będzie rzutnia do głazów.
3: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
2: Życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do uzdrzeni.
1: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Dzisiaj przed południem chełmscy strażacy walczyli z ogniem w szkole podstawowej numer 8. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zapalił się styropian w elewacji budynku i konieczna była ewakuacja znajdujących się w nim osób. W Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie odbyły się uroczystości z okazji Święta Policji. Była to okazja do wręczenia awansów i wyróżnień funkcjonariuszom oraz podziękowań za codzienną służbę na rzecz mieszkańców. Dzisiaj o 17:00 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wernisaż wystawy Adama Puławskiego Chełm 2.0. Historyk, malarz i rysownik zaprezentuje wykonane cienkopisem prace przedstawiające chełmskie krajobrazy, budowle, zarówno te istniejące, jak i te, które zniknęły z miejskiej przestrzeni. Wystawę będzie można oglądać do końca sierpnia.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
8: Jeżeli chodzi o pogodę, mamy aktualnie około 17 stopni. Maksimum dzisiaj, potem temperatura spadnie do takich regularnych 15 do wieczora i do końca dnia też będzie pochmurno. W międzyczasie może też spaść deszcz i to może go spaść tak no nawet niemało, blisko 4 mm. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta na ten moment jest dobra.
5: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
7: Prognozę pogody sponsor. Firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: W rytmie lata.
5: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
8: Kochani, dzień kebaba to nie jedyne święto spożywcze dzisiaj, bo mamy również święto frytek. W ubiegłym roku miałem rozmowę z Justyną Nafalską na temat tego przysmaku. Zerkajcie sobie na radiobonton.pl, tam naprawdę sporo fajnych ciekawostek w tej rozmowie. Ja jestem Janek Zieliński. Już po obiedzie. Witam Was w rytmie lata, gdzie w ciągu najbliższej godziny mamy dla Was odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Co się dzieje w okolicy? Czemu psy wyglądają jak wyglądają? Tego wszystkiego dowiecie się u nas.

0: Allo?
1: Reklama.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro

0: Wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Z namiotem to nigdy nie wiadomo. Albo będzie jak w hotelu, albo jak na łodzi podwodnej.
3: A ekstra pensja od Lotto będzie wpływać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w gigapensję, by co miesiąc dostawać 20 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Reklama. W rytmie lata.

w Radiu Bon Ton. Za nami Charles Nettie, Would I Lie to You? A my tymczasem spoglądamy na Krasny Staw, dosłownie, bo miasto rozpoczyna pracę nad gruntowną modernizacją systemu monitoringu, który nad czerwoną wodą pojawił się pierwszy raz 20 lat temu. W poszukiwaniu inspiracji delegacja z ratusza udała się do Świdnika i o ich wizycie przeczytacie na supertydzień.pl, a już o 13.30 więcej lokalnych informacji w rytmie dnia. Natomiast już teraz Bob Sinclair w utworze Love Generation, później zagości u nas Seabull czy też Perfect.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój.

0: Uj, i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
1: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
5: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
6: Aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz

0: 107. rocznicę powstania 24 lipca 1919 roku została przyjęta przez Sejm II RP ustawa o powołaniu Policji Państwowej. I w nawiązaniu do tej daty w lipcu 1995 roku Sejm ustanowił dzień 24 lipca Świętem Policji.
1: Tegoroczne święto jest wyjątkowe z jeszcze innych powodów. W tym roku wchodzimy w stulecie utworzenia stanowiska dzielnicowego i stulecie sportu w Policji. Jubileusze też przypominają o wieloletniej tradycji promowania funkcji dzielnicowego, czyli policjanta najbliższego mieszkańcom i ich codziennym sprawom oraz aktywności fizycznej, zdrowej rywalizacji, a także doskonalenia sprawności funkcjonariuszy.
0: Mówił inspektor Marian Pisklak, komendant miejski Policji w Chełmie. Był to na pewno także moment na uhonorowanie policjantów.
2: Obchody święta Policji to czas podsumowań, podziękowań, ale to również szczególny czas dla każdego z policjantów. To moment nominacji i wyróżnień. W bieżącym roku z okazji obchodów Święta Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Chełmie 50 policjantów otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. W tym troje funkcjonariuszy zostało wyróżnionych przedterminowym awansem.
0: Mówiła nadkomisarz Ewa Czyszy, rzecznik prasowy komendy. Podziękowania wszystkim mundurowym złożyli też przedstawiciele innych służb, instytucji i władz samorządowych.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dzisiaj o godzinie 17 w Chełmskiej Bibliotece Publicznej odbędzie się wernisaż prac Adama Puławskiego. Autor z wykształcenia historyka, z zamiłowania malarz i rysownik, na wystawie zatytułowanej Chełm 2.0 zaprezentuje unikalne prace wykonane cienkopisem.
4: Jest to wystawa 24 rysunków, głównie przedwojennego Chełma. Tylko dwa rysunki są, jeden jest współczesny, drugi jest przedstawia Chełm w latach 60. 22 to Chełm przed wojną. Różne budowle, różne miejsca Chełma. Chciałem przywrócić pamięć Chełma. Zresztą nawiązuje ta wystawa do wystawy, którą pokazywałem w ubiegłym roku, Chełm i Chełmianie. Też pokazywałem Chełm przedwojenny i z lat 60. Teraz skupiłem się głównie przeważnie na architekturze.
0: Na rysunkach Adama Puławskiego znalazły się zarówno obiekty sakralne, zachowane w miejskiej przestrzeni do dziś, jak i te budowle, które bezpowrotnie zniknęły z naszego krajobrazu. Ekspozycję będzie można oglądać w bibliotece do 31 sierpnia.
3: W rytmie lata na 104,9 FM.

Impossible, Never Go Away. 24 minuty przed godziną 14 w Radiu Bonton. A za chwilę poznacie odpowiedź kolejnego małego słuchacza Radia Bonton. Kinga Miszczyk w audycji. A dlaczego? Pochyli się nad pytaniem o psy. Konkretnie o to, dlaczego mają ogony? Ja strzelam, że to tak naprawdę antena satelitarna do odbierania dalekich dźwięków i zapachów. Czy mam rację? Zobaczymy. Usłyszymy.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku A Dlaczego?, w której odpowiadam na pytania małych odkrywców. Dzisiaj swoje pytanie zadał nam 4-letni Patryk.
3: A dlaczego psy mają okony?
2: Świetne pytanie, Patryku. Pewnie każdy z was widział kiedyś psa, który na widok swojego właściciela macha ogonem tak mocno, że aż cały się trzęsie. Ale czy ogon służy tylko do machania? Okazuje się, że nie. Wyobraźcie sobie, że psi ogon jest trochę jak wielofunkcyjne narzędzie. Po pierwsze, pomaga psu utrzymać równowagę. Kiedy pies biegnie bardzo szybko, skręca albo skacze przez przeszkodę, ogon pomaga mu nie stracić równowagi. To trochę jak lino skoczek używa długiego drążka, żeby się nie przewrócić. Po drugie, ogon pomaga psom rozmawiać. Tak, dobrze usłyszeliście. Psy nie potrafią powiedzieć: cześć, bardzo się cieszę, że ci widzę, ale potrafią pokazać to właśnie ogonem. Kiedy pies macha nim szeroko i wesoło, często oznacza to, że jest szczęśliwy. Kiedy ogon schowa między tylne łapy, może się czegoś bać, a gdy trzyma go wysoko i sztywno, chce pokazać, że jest bardzo pewny siebie albo czymś zainteresowany. Można więc powiedzieć, że ogon jest trochę jak psi uśmiech albo wiadomość wysłana bez słów. Ale to jeszcze nie koniec. Czy wiecie, że każdy pies macha ogonem trochę inaczej? Jedne machają szybko jak mały wiatraczek, inne powoli. Są także takie, które machają tak mocno, że poruszają się razem z całym ciałem. A teraz ciekawostka. Czy zauważyliście, że nie wszystkie psy mają długie ogony? Niektóre rasy mają krótkie ogonki z natury, a inne wyglądają, jakby miały malutki pędzelek. Ale bez względu na długość, ogon nadal pomaga im się porozumiewać. I jeszcze jedno. Czy pies machający ogonem zawsze jest szczęśliwy? Niekoniecznie. Dlatego zawsze warto patrzeć także na jego uszy, oczy i całą postawę. Dopiero wtedy możemy lepiej zrozumieć, co chce nam powiedzieć. Najlepiej, jeżeli nie znamy psa, nie podchodzimy. Wracamy do pytania Patryka, a odpowiedź na nie brzmi tak. Psy mają ogony, ponieważ pomagają im utrzymać równowagę i porozumiewać się z innymi psami oraz ludźmi. To taki psi sposób na mówienie bez używania słów. Dziękujemy, Patryku, za świetne pytanie. No i ponawiam propozycję, bo może wy macie też jakieś pytanie zaczynające się od a dlaczego? Nagrajcie je, poproście rodzica o wysłanie go w wiadomości na adres mailowy k.miszczyk@radiobonton.pl, bo może to na wasze pytanie będę próbowała odpowiedzieć w następnym odcinku. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R. Hey! Bonton Radio.

0: reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
11: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
10: Wspaniale się to ogląda.
11: A jak smakuje?
10: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
0: Reklama
12: w rytmie lata.

Zachodnią Europą po raz kolejny zapanowały upały. Gorąco jak zawsze jest w Hiszpanii, gdzie w okolicach Walencji można zobaczyć potężne kurtyny wodne, którymi są polewane lasy parku Albufera, żeby coś się przypadkiem nie zapaliło. A to tylko jedna z wielu wiadomości ze świata, jakie dla Was mamy tutaj w Radiu Bonton. O 14.00 kolejny serwis informacji z kraju i ze świata. Tam będzie m.in. o uroczystościach w Jedwabnem oraz o zrzeknięciu się immunitetu przez wiceministra sprawiedliwości. A my jeszcze przed 14.00 gramy jeden numer, żeby sprawiedliwości stało się zadość. Perfekt, raz po raz.

0: dla... Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
8: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
7: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
8: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
7: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
9: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
10: Reklama. W Radiu Bonton jest 14:00.
11: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu. Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
12: Pasterze moim, nie zbywa mi na niczym.
13: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać, do wód spokojnych prowadzi mnie.
14: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Jospą lat 21 i Józefem lat 15.
11: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
2: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym? Czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
11: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: W posiadanych przeze mnie informacji jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu w Centrum Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
11: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
16: No właśnie, pogoda. Aktualnie mamy około 15 stopni, 16. Ciśnienie na poziomie 1011 hektopaskali. W najbliższych godzinach może spaść nawet niemało deszczu w okolicy. I do końca dnia raczej, może trochę wieczorem odpuszczą, ale generalnie raczej przez większość dnia zostaną z nami już chmury.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
17: W rytmie lata.
18: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
16: A za chwilę kolejny album na lato w programie Szafa Gra Radia Bonton, który prowadzi Janek Zieliński, czyli ja. Jestem też z wami oczywiście w rytmie lata i serwuję pozostałe pozycje. Przed nami jeszcze lokalny sport i radionawigacja. A na dobry początek, muzyczny początek, 5 minut po 14, Shakira, Addicted to You.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Ten tydzień zaczęliśmy od Underscore, która z surowych, nieprzystępnych brzmieni ciężkiej elektroniki i rocka poszła w bardziej takie wypolerowane kompozycje inspirowane popem. Tak więc w ramach kontrastu kończymy ten tydzień albumem od artystki, która od wykalkulowanych popowych rytmów przeszła do czegoś, co można porównać do cięcia metalu piłą łańcuchową w środku nocy. To jest Worst Girl in America od Slater. Powrócę do tematu, który poruszyłem przy starcie tego programu. Aktualnie przeżywamy renesans muzyki elektronicznej, muzyki dance we wszelkich wariantach. Spektrum jest tutaj bardzo szerokie i wykracza też poza muzykę, bo internet od fanów po publicystów zdecydował, że to, co się aktualnie dzieje, to, co przeżywamy, to Indie Sleaze Revival. Ja osobiście preferuję raczej termin Dance Revival. Pozostaje szeroki, ale mimo wszystko ma jakieś swoje ramy. Co do Indie Sleaze natomiast, jest to taki termin, który określa trochę wszystko i nic. Generalnie to jest określenie, które odwołuje się do brudu alternatywnej sceny takiej indie właśnie popowej, rockowej ze środka lat 2000. Przesterowane wokale wyciągnięte do granic możliwości gitary, a nawet momentami w drugą stronę, bardziej z domieszką elektroniki, różnie to bywało, a do tego hedonizm w tekstach i jeszcze ubrania, które są ni w tą, ni w tamtą. Na przykład nałóż sobie centkowany bezrękawnik, na to daj pomięty krawat, nałóż sobie okulary z ostatniego Sylwestra, voila, masz Indie Sleaze. A to, co wam podaję, to nawet nie jest podręcznikowa definicja, to jest moja definicja. Moje zrozumienie tego, co przeczytałem na temat Indie Sleaze. A przy okazji wpadłem jeszcze w inne królicze nory, tak jak Blockhouse, o którym już sobie pogadamy przy innej okazji. Ale to, do czego zmierzam, to że elementem łączącym te wszystkie albumy to brak filtra, zarówno w produkcji, jak i tekstach. To brzmi jak ta jedna impreza z najlepszych wakacji twojego nastoletniego życia, gdzie jakimś cudem udało wam się bawić na tyle dobrze, by nie odstawić totalnego hardkoru, ale jednocześnie czuć się jak na totalnym hardkorze. Tym jest Worst Girl in America. Tylko wiadomo, pisane z perspektywy dziewczyny dorastającej na amerykańskim Midwestie. Slater wbiła na scenę z brzmieniem, które można nazwać Britney Spears 2. Jej tytułowy mixtape z 2019 roku to było coś, co brzmiało jak gdyby Britney rozwinęła swoje brzmienie z najlepszych lat, ale podkręciła hedonizm na 300%. Naprawdę było mocno. Potem podpisała swój pierwszy większy kontrakt wydawniczy i trochę próbowała w tej estetyce zostać, tylko no, brakowało jej tego pazura. Całość została za bardzo wypracowana, przez co nie wyróżniała się spośród fali sentymentu do popu z 2000 i hyperpopu. Trochę jej się odechciało w 2024 i stwierdziła, dobra, teraz albo nigdy. No i stwierdziła, że weźmie swoje stare piosenki, do tego rock, punk, synthpop, francuski house, industrialny rap, rzuci to wszystko w jakąś kubkę, rozleje benzynę i całość podpali. Odpiła wrotki i wykrzyczała wszystko, co chciała do mikrofonu. Mamy tam lżejsze rzeczy. Delikatne, syntetyczne brzmienia i odwołania do alt rocka sprzed lat, ale to są takie drobne przerwy między tym mięsem, które ona nam tutaj serwuje. Co ciekawe, przed premierą albumu mówiła, że nie ma zamiaru robić rzeczy pod jakieś trendy, pod pasowanie się do kogoś, pod TikToka chociażby, a tu zong, bo okazało się, że kawałek, który otwiera cały album, stał się ostatnio trendem właśnie w social mediach. Także posłuchajmy tego już teraz. Oto ten.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość. Transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.

0: w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Reklama.
4: W rytmie

0: Pum pum girl.
1: Zbliżają się obchody związane z upamiętnieniem ofiar rzezi wołyńskiej. W związku z tym odbywają się liczne wydarzenia wokół tego, w tym uroczysty bieg. I w spotycie Radia Bonton przypominamy, kończą się zapisy na wydarzenie. Więc jeżeli chcecie wystartować, to biegnijcie do formularzy. Szczegóły o 14.30.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
12: Sport, Marcin Petruk. Za kilka dni wielokrotna medalistka i pływaczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel podejmie kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka znów została powołana do kadry biało-czerwonych i będzie reprezentowała nasz kraj w zmaganiach krajów Europy Środkowej w Lublianie. Mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
13: Właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
12: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem w ten weekend będzie Łódź. W niedzielę 100-lecie istnienia oficjalnie będzie świętował klub Ruch Izbica. Jubileusz poprzedziły już dwa wydarzenia, czyli kolejna edycja turnieju piłkarskiego dla oldboyów oraz piąte urodziny Akademii. Na główne wydarzenia zaprasza prezes Ruchu Izbica Konrad Bojarski.
14: Rozpoczynamy o 12.15, tu mała zmiana planów, bo mieliśmy w planie turniej prezesa od 9.30, no ale przez kłopoty organizacyjne jednej z drużyn musieliśmy go odwołać. I zaczniemy meczem sparingowym pierwszych drużyn Ruch Izbica Hetman Zamość. Będzie to piękna historia wspinająca to stulecie, bo z Hetmanem Zamość od początku istnienia mierzyliśmy się bardzo często w rozrywkach ligowych, jak i meczach towarzyskich, także miło, że Hetman zgodził się zagrać z nami ten sparing. I tym też meczem zaczniemy właśnie jubileusz.
12: W obchody stulecia istnienia klubu włącza się także sekcja biegowa ruchu Izbica, która we wrześniu planuje organizację całodobowego wyzwania sportowego. Jeszcze tylko dziś można zapisać się do czwartego biegu patriotycznego pamięci ofiar Wołynia, który rozegra się jutro na dwóch trasach. Pierwsza to honorowy bieg na 1943 metry, którego dystans nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa zostanie poprowadzona alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km, który z kolei będzie przebiegał ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są tylko elektronicznie, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników na obu dystansach.
11: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń, tarasów i ogrodów zimowych.
15: W rytmie lata.

No tak nie do końca, ale o tym za chwilę. Robert Gawliński, nie stało się nic. Już za chwilę w Radiu Bonton usłyszycie lokalne wiadomości drogowe. Dzisiaj mamy apel do poruszających się hulajnogami. Chociaż oceniając po powodzie, z jakiego Marcin Petruk ten apel wystosował, to trzeba by było powiedzieć, że hulaj duszów, piekłów nie mów. Propsy dla tych, którzy jeżdżą bezpiecznie w kaskach, bo jednak widzę, że jest was coraz więcej na ulicach i tak trzymać, co nie znaczy, że nie mam przestrzeni na poprawę, bo jak najbardziej ona jest. O tym już dosłownie za chwilę, a teraz Teddy Swims w utworze Mr. Know It All.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Powoli zbliża się 15, a więc niebawem na głównych ulicach Chełma będzie więcej samochodów, ale również pieszych, rowerzystów oraz użytkowników hulajnóg. Ci ostatni są często brani pod lupę, aczkolwiek trudno się dziwić, ponieważ właśnie oni notują największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych. Nie tylko jako poszkodowani, ale też coraz częściej jako winni. Jak pokazują statystyki polskiej policji, osoby na hulajnogach niejednokrotnie wjeżdżają na skrzyżowania mimo nadawanego czerwonego sygnału, bądź też wymuszają pierwszeństwo wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Przypominamy, że użytkownicy takich jednośladów mający mniej niż 16 lat mają obowiązek jazdy w kasku. Ale i starsi powinni o tym pamiętać, ponieważ dbają wtedy jeszcze bardziej o własne bezpieczeństwo.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 103,5.

0: time.
1: Reklama.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu! Gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
6: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
5: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
6: Zadzwoń 664 775 457
5: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
7: Wybierz Transway. To Twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
8: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
9: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
10: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
11: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Mówiłem o upamiętnianiu tragedii na Wołyniu, a to nie jedyna rocznica w te wakacje. Początek sierpnia to oczywiście wspomnienie wybuchu Powstania Warszawskiego i z tej okazji na Placu Łuczkowskiego wystąpi Damian Ukedże, który zagra rockowe interpretacje utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Śledźcie kulturalne programy Radia Bonton, by tego nie przegapić. A my już za 5 minut słyszymy się o 15.00.

0: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744. Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Jak

0: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Coral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Reklama. W Radiu Bon Ton mamy w tym momencie godzinę 15.
4: Premier Donald Tusk o rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem. Wysokie temperatury wracają, za chwilę o tym, od kiedy. Groźny incydent na pokładzie samolotu z Grecji do Niemiec. Miriam Lipińska. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczcili pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego, zamordowanych przez swoich polskich sąsiadów. 85 lat temu 340 jedwabieńskich Żydów zostało spalonych żywcem w stodole. Lekcja Jedwabnego to przede wszystkim lekcja naszej narodowej świadomości, powiedział premier Donald Tusk.
5: Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami, mieszkającymi w Polsce. W czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz.
4: Jak dodał szef polskiego rządu, zbrodnia w Jedwabnem uczy nas życia w historycznej prawdzie, tak jak dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. A jutro przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej. Według nieoficjalnych informacji szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz jedzie jutro na Ukrainę, gdzie na Wołyniu odda hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińską powstańczą armię na polskich cywilach. 11 lipca przypada 83. rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Upały wracają. W weekend jeszcze bez wysokich temperatur pogoda podzieli Polskę na ciepły i słoneczny zachód i chłodny i deszczowy wschód. Ale już po weekendzie to się zmieni, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
6: W kolejnych dniach będziemy mieli do czynienia z postępującym powoli ociepleniem. Już we wtorek, środę możemy się spodziewać temperatur około 30 stopni, głównie na zachodzie oraz południu kraju. Będzie ryzyko cały czas występowania przelotnych opadów deszczu oraz burz. Największe w centrum oraz na wschodzie kraju.
4: Najwięcej słońca nad morzem, ale ponieważ tam temperatury ledwie przekroczą 20 stopni, jest szansa, że na kąpieliskach nie będzie sinic. Zagranica. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Salonikach w Grecji. Z powodu pęknięcia jednej z szyb w kabinie maszyna krótko po starcie musiała zawrócić na lotnisko. Jeden pasażer siedzący przy oknie został ranny, trafił do szpitala. Po tym jak szyba się rozprysła, inni pasażerowie wciągnęli mężczyznę z powrotem do środka kabiny. Jak relacjonowali świadkowie zdarzenia, po incydencie na pokładzie samolotu wybuchła panika. I na koniec wracamy do kraju i sprawdzamy jakość lodów. Lodziarnię skontrolowała Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo użyta nazwa nijak miała się do składu lodów, mówi Joanna Narożniak z inspekcji.
7: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
4: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: W Chełmie odbędą się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej w rocznicę tragicznych wydarzeń z lat 40. Mieszkańcy oddadzą hołd pomordowanym Polakom. W programie są m.in. bieg patriotyczny, msza w Bazylice czy uroczystości przy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W wiadomościach lokalnych trudne wspomnienia z tamtego czasu. Nocny pożar pustostanu w Wólce Kańskiej Kolonii objął murowany budynek. W akcji uczestniczyło 7 zastępów straży. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Wybrano najbezpieczniejsze gospodarstwo rolne w regionie. W konkursie KRUS zwyciężyło gospodarstwo z Wołkowian, które będzie reprezentować województwo w etapie ogólnopolskim. Oceniano m.in. bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników. O czym więcej także w najbliższym wydaniu wiadomości.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
3: Jeżeli chodzi o pogodę, aktualnie w Chełmie mamy około 15 stopni, 1011 hektopaskali. Przez resztę dnia pozostaną z nami chmury, potem to troszkę zaczną odpuszczać, ale przez większość dnia będą ich masy. Może też przez najbliższe parę godzin troszkę deszczu może spaść przelotnie.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
11: W rytmie lata.
12: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
13: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Nie tylko redakcja Radia Bonton jest obecna w wakacyjnej audycji. Słuchajcie, co oglądamy? Mamy dla was także kilku gości. Dzisiaj swoją polecajkę ma dla was właśnie jedna taka osoba, a już nieco później usłyszycie w rytmie lata lokalne serwisy informacyjne. Ja jestem Janek Zieliński i jeszcze do 17 jestem z wami w to piątkowe popołudnie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa. Swoje polecenie filmowe ma dla was również zaprzyjaźniona z nami
3: Lena Rorat, Hełmbiega. Moja polecajka to Into the Wild. Jak dla mnie jest to jeden z tych filmów, po obejrzeniu których już nic nie jest takie jak przedtem. Wszystko za życie, bo tak brzmi tytuł w polskiej wersji językowej. To film w reżyserii Shona Penna, oparty na faktach. Przedstawia on historię młodego studenta, który porzuca dotychczasowe dostatnie życie, przekazuje swoje oszczędności na cele charytatywne i wyrusza w samotną podróż w głąb Alaski, by żyć w zgodzie z naturą. Przeżywając razem z głównym bohaterem jego wędrówkę, możemy podziwiać przepiękne krajobrazy, jesteśmy świadkami jego przygód, niesamowitych spotkań i historii, a tło tych obrazów stanowi wielokrotnie nagradzana muzyka Eddiego Vedera, czyli lidera grupy Pearl Jam. Into the Wild zmusza nas do refleksji, każe na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, co nas napędza, czy są to dobra materialne, chęć podobania się innym, a może poczucie wolności, które każdy może pojmować na swój własny sposób. I co ciekawe, po obejrzeniu tego filmu każdy może dojść do innych wniosków. Ocena postępowania głównego bohatera na pewno nie będzie jednoznaczna i każdy może udzielić zupełnie innej odpowiedzi na pytanie, czy było warto. Ja mam nadzieję, że każdy jednoznacznie stwierdzi po obejrzeniu tego filmu, że obejrzeć go było jak najbardziej warto. Do czego zachęcam i polecam.
1: A na zakończenie jeden z utworów z filmu. Eddie Vedder, Guaranteed.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
6: Suplement z diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
5: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
5: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Reklama. W rytmie lata.

Sprawy światowe w Radiu Bonton. Kiedyś prezydent Komorowski bodajże wręczył Barackowi Obamie edycję kolekcji dodatkowo Wiedźmina 2. Ogólnie w dyplomacji zdarzają się bardzo nietypowe prezenty. Na przykład każdy przywódca na szczycie w NATO w Turcji dostał rewolwer z wygrawerowanym imieniem i specjalnym takim zestawem konserwacyjnym. Niektórzy przywódcy rozbrajają pistolety. Rewolwer prezydenta Nawrockiego na przykład został przekazany do Oslena na Okęciu, ale wedle słów jego ministra nie ma raczej zamiaru z niego strzelać. Ale trzeba przyznać, w kontekście wojskowego szczytu to prezent niezwykle trafiony.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira. Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
0: Reklama.
3: Eliza Kudalska, Nowosad, lokalne wiadomości Radia Bon Ton. Jest 15.30. Jutro w Polsce w wielu miejscach obchodzona będzie rocznica mordów dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach na Wołyniu. 11 lipca 1943 roku dokonano ich w największej liczbie miejscowości. Jednak do ataków na całe wsie dochodziło już wcześniej. Pani Stanisława Sawicka, urodzona w 1932 roku w Kupraczach, parafia Rymacze, pamięta, że sytuacja robiła się groźna z tygodnia na tydzień. Mieszkańcy jej rodzinnej wsi i okolicznych miejscowości próbowali na własną rękę zadbać o bezpieczeństwo i stworzyć sieć strażników.
4: Rodzice już słyszeli, że już tam wypadek, już zarżnięte, już rodziny spalili i zamordowali. A przeważnie to tam było i w Podkowlem, Ludzkiem i w tamtych terenach. Ale my dzieci zostajemy z dziadziem, a dziadzio miał taką dużą laskę i do tych starszych ludzi trzeba było zanieść ten kolek. Tam w tym koleczku taki był sznurek, taki pęto, jak to kiedyś krowy pętali. I tam była taka kartka zapisana, do kogo, do którego niesie się. Napisane w tej kartce, że dzisiaj masz ty iść na warty, w którym miejscu być. I z to lasko i jeden do drugiego z to kartko odnosili.
3: Wówczas 11-letnia Stanisława widziała skutki napadu na pobliską wieś. Te obrazy są żywe do dzisiaj i połączone ze wspomnieniami rodziców i dziadków.
4: Za jakiś czas, o już, bliżej, coraz bliżej słychać, bieda, bieda następuje. Kąty zapalili, naszą blisko wieś. Palą się kąty, snopy lecą, jakie to straszne było. Ja tam widziała dym i uciekałam do mieszkania, chowałam się. Te kąty spalone, zamordowane ludzie, pomordowane, jęk, smród za tym.
3: Jutro i w niedzielę w Chełmie odbędą się miejskie uroczystości rocznicowe, które mają za zadanie przypominać o tragicznych wydarzeniach na Wołyniu i upamiętnić ofiary. Rozpoczną się rano biegiem patriotycznym. O 17 w Bazylice zostanie odprawiona msza, a o 18.30 zaplanowano uroczystości na terenie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej przy ulicy Hrubieszowskiej. Jeszcze dziś w chełmskiej Bazylice o 17 z inicjatywy Chełmskiego Forum Organizacji Kresowych odbędzie się spotkanie zatytułowane W kręgu pamięci Rzezi Wołyńskiej. Pożar pustostanu postawił na nogi strażaków z powiatu chełmskiego. Zgłoszenie o zdarzeniu w Wólce Kańskiej Kolonii wpłynęło do służb w nocy o godzinie 1. Ogień objął murowany, niezamieszkały budynek o powierzchni około 90 metrów. Na miejsce skierowano łącznie 7 zastępów straży. Dzięki sprawnie przeprowadzonej akcji udało się opanować pożar i zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
3: Dzisiaj w chełmskiej siedzibie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozstrzygnięto regionalne etap ogólnopolskiego konkursu. Do jego uczestników należy zgłoszenie gospodarstwa, które spełnia wymogi miejsca bezpiecznego oraz oraz ochrony zdrowia i życia pracujących w nim osób. Tegoroczna edycja jest 23. w historii tej inicjatywy.
5: Obejmuje w tym regionalnym układzie 3 powiaty: chełmski, krasnostawski i włodawski. W sumie zgłosiło się z tych 3 powiatów 7 gospodarstw. Uczestnicy tego konkursu musieli pokazać swoje gospodarstwo od strony, w jaki sposób dbają o bezpieczeństwo na swoim terenie. Jest to bardzo ważny konkurs, ponieważ służy podnoszeniu świadomości, jakie zagrożenia mogą wystąpić w pracy w gospodarstwie rolnym, a jednocześnie jak temu przeciwdziałać.
3: Mówi Marek Sikora, kierownik chełmskiej placówki terenowej KRUS.
6: Nazywam się Leszek Ciupa, jestem mieszkańcem gminy Żmudź, miejscowości Wałkowia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, no, z drugiej strony też dumni i podtrzymujemy tą tradycję bezpiecznej pracy w gospodarstwie. Aby gospodarstwo spełniało wymogi bezpiecznego, to są lata pracy. To nie jest tak, że można w ciągu roku to spełnić te wymogi, które tam komisja docenia i sprawdza, a to jest z drugiej strony też nasza pracowitość, pasja i ponadprzeciętne, mi się wydaje, poczucie estetyki, żeby to wszystko było w takim na wysokim poziomie.
3: Gospodarstwo laureatów z Wałkowia zwyciężyło jednocześnie w wojewódzkim etapie konkursu, co daje mu awans do rywalizacji ogólnopolskiej.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za chwilę usłyszycie więcej o sytuacji na okolicznych drogach na falach Radia Bonton. To była Loi w utworze Gold. My wybieramy się trochę dalej, bo mogliście słyszeć, że policja przerobiła zarekwirowanego Mustanga na radiowóz. No, to jednostka z radomskiej floty, która trafiła do służby w marcu, została rozbita. Tutaj akurat nie zawinił cwał Mustanga, to kierująca Volkswagenem się zagalopowała, tym samym auto zostało posłane na ogrodzenie.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwa czas powrotów z pracy, a tym samym więcej samochodów mamy w centrum, na wiadukcie, jak też na Lubelskiej, wokół Ronda Turbinowego i Jana Pawła II. Tyczy się to także skrzyżowania Lwowskiej z Aleją Armii Krajowej. Jutro przed południem spodziewajcie się utrudnień na ulicach Hrubieszowskiej, Skorupki i Berezeckiego, ponieważ właśnie tamtędy będzie przebiegała trasa czwartego biegu pamięci ofiar Wołynia. Poza miastem, wracając do chwili obecnej, większy ruch tirów panuje na trasie Chełm-Lublin, natomiast kolejka ciężarówek ustawia się na kilka lub już nawet kilkanaście kilometrów przed przejściem granicznym w Dorohusku.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
3: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
0: Reklama.
4: W rytmie lata.

To był ryk Katy Perry w utworze Roar na antenie Radia Bonton. A póki co wakacje, ale uczniowie szkół ponadpodstawowych już żyją nowym rokiem trochę, bo zaraz rozstrzygną się rekrutacje do chełmskich szkół. Na stronie Super Tygodnia znajdziecie zestawienie najpopularniejszych szkół i kierunków. Ja wam powiem, że z ogólniaków najwięcej kandydatów aktualnie chce uczęszczać do 4. liceum. Reszta danych oczywiście tam, gdzie podałem. A kochani, my już za 5 minut się słyszymy w serwisie informacji z kraju i ze świata.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
7: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
8: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
2: Reklama.
9: Mamy godzinę 16, a to oznacza, że czas na wiadomości z kraju i ze świata. Zapraszamy.
10: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
11: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
10: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi 2 dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
12: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takim dość kontrowersyjnymi metodami.
10: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższe od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
13: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwań poziomu stóp była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
10: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
14: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
10: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
15: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam, natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy, to już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
10: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
16: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Utrzymuje się temperatura w okolicach 16 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Dalej pochmurno na niebie i jeszcze w najbliższym czasie gdzieś w okolicy trochę deszczu może spaść. Dzisiaj w nocy minimalnie temperatura osiągnie, niech już sobie zetknę, 11 stopni. Tak gdzieś mniej więcej nad ranem będzie ta sytuacja wyglądać.
16: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
17: W rytmie lata.
18: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów. Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
9: Jedziemy jeszcze do 17 w rytmie lata. Energii nam nie brakuje w Radiu Bondon. Zupełnie jakby prąd nam dostarczał Nikola Tesla, który dzisiaj ma swoje święto. Elektryczny Janek Zieliński z tej strony. Kłaniam się i zapraszam, bo przed nami jeszcze serwis sportowy i dużo dobrej musy.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, sam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
12: W rytmie lata na 104,9 FM.

najbliższy weekend będzie się sporo działo. W niedzielę będzie uroczysta gala celebrująca 100 lat ruchu Izbica i mamy dla Was zaproszenie od prezesa ruchu Izbica w spotecie Radia Bondon, które usłyszycie już o 16.30. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej w tym temacie, w temacie klubu i nie tylko, zapraszam Was na radiobondon.pl, gdzie znajdziecie moją rozmowę z Pawłem Zielińskim. Tak, z tych samych Zielińskich.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
8: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
9: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwisko. Tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu, również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
8: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Wakacyjne wyzwanie, czyli wykonywanie sportowych zadań, to nowa inicjatywa klubu Implozja Chełm. Jest ona skierowana do dzieci i młodzieży, a także ich opiekunów i trenerów, a celem jest popularyzacja aktywności fizycznej. Mówi inicjator wakacyjnego wyzwania Tomasz Lipiński.
10: Dziecko, czyli ten uczestnik, wybiera swojego opiekuna wyzwania, który musi być osobą pełnoletnią i ta osoba będzie czuwać nad postępami całego wyzwania. Potem ustalacie super nagrody, które będzie można otrzymać za zrealizowanie tego wyzwania. Są 4 progi. Po zdobyciu 400, 600, 800 i 1000 punktów dostajecie odpowiednie nagrody, na które umówiliście się razem z własnym opiekunem i w tym momencie zostało już Wam tylko działać i zbierać podpisy. Każde zadanie można wykonać określoną liczbę razy.
8: Szczegóły wakacyjnego wyzwania można znaleźć na profilu Implozji Chełm na Facebooku. W przygotowaniach do nowego sezonu są piłkarze trzecioligowej Chełmianki. Po kolejnym tygodniu treningów jutro rozegrają następny sparing, tym razem mierząc się z Górnikiem Łęczna. Mecz kontrolny będzie okazją do testu kolejnych nowych zawodników. Runda wiosenna w trzeciej lidze w grupie lubelskiej zaczyna się w pierwszy weekend sierpnia, a Chełmianka zainauguruje ją spotkaniem z Pogonią Sokołem Lubaczów. Za kilka dni wielokrotna medalistka i pływaczka UKS-u Wodnik Krasnystaw Zuzanna Zdybel podejmie kolejne międzynarodowe wyzwanie. Zawodniczka znów została powołana do kadry biało-czerwonych i będzie reprezentowała nasz kraj w zmaganiach krajów Europy Środkowej w Lublianie, mówi prezes Wodnika Andrzej Miciuła.
11: Właśnie wśród 12 dziewczynek, które zostały przewidziane z Polski na te zawody, znalazła się Zuzia. To jest dla mnie też jakieś wyróżnienie i powód do tego, żeby być przekonanym, że treningi, które robimy, no mają sens i mają odzwierciedlenie w tych wynikach. Także oby tak dalej.
8: W zawodach w Lublianie Zuzanna Zdybel weźmie udział niemal bezpośrednio po Mistrzostwach Polski Juniorów, których gospodarzem w ten weekend będzie Łódź. W niedzielę stulecie istnienia oficjalnie będzie świętował klub Ruch Izbica. Jubileusz poprzedziły już dwa wydarzenia, czyli kolejna edycja turnieju piłkarskiego dla Old Boyów oraz piąte urodziny Akademii. Na główne wydarzenia zaprasza prezes Ruchu Izbica Konrad Bojarski.
12: Rozpoczynamy o 12.15, tu mała zmiana planów, bo mieliśmy w planie turnieju prezesa od 9.30, no ale przez kłopoty organizacyjne jednej z drużyn musieliśmy go odwołać. I zaczniemy meczem sparingowym pierwszych drużyn. Ruch Izbica Hetman Zamość. Będzie to piękna historia wspinająca to stulecie, bo z Hetmanem Zamość od początku istnienia mierzyliśmy się bardzo często w rozrywkach ligowych, jak i meczach towarzyskich, także miło, że Hetman zgodził się zagrać z nami ten sparing. I tym też meczem zaczniemy właśnie jubileusz.
8: W obchody stulecia istnienia klubu włącza się także sekcja biegowa Ruchu Izbica, która we wrześniu planuje organizację całodobowego wyzwania sportowego. Jeszcze tylko dziś można zapisać się do czwartego biegu patriotycznego Pamięci Ofiar Wołynia, który rozegra się jutro na dwóch trasach. Pierwsza to honorowy bieg na 1943 metry, którego dystans nawiązuje do roku kulminacji zbrodni wołyńskiej. Trasa zostanie poprowadzona alejkami parkowymi znajdującymi się na terenie siedziby muzeum. Drugą opcją jest bieg główny na dystansie 5 km, który z kolei będzie przebiegał ulicami miasta, ścieżkami rowerowymi oraz leśnymi alejkami w lesie Borek. Start i meta zlokalizowane zostaną przy siedzibie Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Zapisy prowadzone są tylko elektronicznie, a liczba miejsc jest ograniczona do 250 uczestników na obu dystansach.
7: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.
13: W rytmie lata.

Rembrandt, That's Just The Way It Is, baby, za nami. Ha, a za oknem w ogóle, Jezus Maria, przed chwilą było tak fajnie, rozjaśniło się, słoneczko, było jasno, a teraz przyszły jakieś ciemne chmury i nagle ponownie zrobiło się ciemne, jak przez cały dzień tutaj w centrum Chełma. Mam nadzieję, że u was jest jaśniej tam, gdzie nas słuchacie. Kochani, a propos Chełma w radiu, Bondon, część uczniów opuści już właśnie nasze miasto, bo za nami maturę. W tym tygodniu poznaliśmy wyniki i na supertydzień.pl macie zestawienie wyników z poszczególnych szkół. Ja wam mogę powiedzieć tyle, że z 1007 maturzystów w Chełmie 773 zdało. Wielkie gratulacje. Teraz czekają was najdłuższe wakacje życia. Na lego we wicenawo.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za oknami, oj, bynajmniej nie summer, to tam jest, no, kiepsko, jest szarowa, jest mokro. Ale kochani, mam nadzieję, że weekendzik już będzie bardziej słoneczny. Zresztą już zapowiadają, że upały wyrosły niedługo, więc na pewno się ociepli. Może nie aż tak skrajnie jak ostatnio, ale żeby troszeczkę cieplej było. W rytmie lata Janek Zieliński, od godziny 12 byłem z wami ja. Kłaniam się i do usłyszenia już w przyszłym tygodniu. Hej, hej!

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalń. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
9: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
1: Tam słyszymy najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, Kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
0: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
2: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
0: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
3: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: Od poniedziałku kierowców w centrum Chełma czekają utrudnienia w związku z koncertem Lato z radiem i telewizją. Etapami zamykane będą ulice i parkingi, a największe zmiany zaplanowano na 18 lipca, kiedy zamknięty zostanie Plac Niepodległości. Mija miesiąc od wprowadzenia obowiązku jazdy w kaskach dla użytkowników hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia. Jak alarmuje chełmski WORD, młodzi użytkownicy wciąż łamią przepisy i coraz częściej uczestniczą w zdarzeniach drogowych. Ruszyły zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu w gminie Wierzbice. Uczestnicy zmierzą się z 5-kilometrową trasą pełną naturalnych i przygotowanych przeszkód. Impreza odbędzie się 22 sierpnia. Liczba miejsc jest ograniczona. A na szczegóły można liczyć w wiadomościach lokalnych o 17.30.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Warto mieć dziś ze sobą parasol. W niemal całym kraju poza zachodem możliwy przelotny deszcz. Na północnym wschodzie burze, a na termometrach maksymalnie od 18 stopni na Podlasiu, przez 19 na Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie, 22 na Śląsku, do 25 w Lubuskiem.
6: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
7: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Jarek Kota, witam w ten piękny lipcowy piąteczek. Koniec odliczania godzin do wolnego. Czas zrzucić z siebie cały tydzień pracy. Podkręcamy odbiorniki na 104,9 i sprawdzamy, jakie muzyczne petardy kryje dzisiejsza muzyczna kartka z kalendarza. Naszą podróż zaczynamy od świętowania urodzin absolutnego dżentelmena muzyki pop w roku 1954. Na świat przyszedł Neil Tennant, brytyjski wokalista, kompozytor i połowa genialnego, kultowego duetu Pet Shop Boys. Neil świętuje dzisiaj swoje 72 urodziny. 100 lat dla mistrza eleganckiego synthpopu. Przenosimy się do roku 1942. 10 lipca urodził się Ronnie James Dio, jeden z najwybitniejszych, najbardziej potężnych i charyzmatycznych wokalistów w historii ciężkiego rocka i heavy metalu. Choć odszedł od nas w 2010 roku, dziś wspominalibyśmy jego rocznicę urodzin oraz jego niesamowity głos, którym napędzał formację Rainbow czy Black Sabbath. W kalendarzu zapisujemy rok 1950. 10 lipca na świat przyszedł Greg Kinn, amerykański piosenkarz i gitarzysta, lider formacji The Greg Kinn Band. Greg kończy dzisiaj 76 lat, a fani doskonale kojarzą jego wielki, niezwykle chwytliwy radiowy przebój lat 80. The Breakup Song. Zaglądamy do roku 1969. Swoje 57 urodziny obchodzi dzisiaj Jason Orange, wokalista i tancerz jednego z największych boysbandów lat 90. brytyjskiej formacji Take That. Ich radiowe przeboje do dziś wywołują falę uśmiechu i nostalgii. Naszą dzisiejszą piątkową kartkę zamykamy jednak absolutną słoneczną eksplozją energii z 1992 roku, która dokładnie w lipcu tamtego roku stała się definicją letniego luzu w każdym radiu na świecie. Dokładnie 34 lata temu, w lipcu 1992 roku, jamajska formacja reggae pop Inner Circle świętowała gigantyczny sukces swojego singla Sweet Alalala Long. Grupa stworzyła numer absolutnie doskonały na lato z niezwykle chwytliwym, pulsującym rytmem, słoneczną sekcją dętą i refrenem, który z miejsca potrafi zanucić każdy na kuli ziemskiej. W lipcu 1992 roku ta piosenka bezapelacyjnie rządziła na europejskich listach przebojów, zdobywając szczyty m.in. w Niemczech, Szwajcarii i Holandii, a do dzisiaj na 104,9 FM ładuje wakacyjne akumulatory. Zamykając to piątkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą muzyczną kartkę z kalendarza i na wielki start weekendu stawiamy na 100% słonecznego pewniaka. Skoro wjeżdżamy właśnie w dni wolne, na 104,9 FM w głośnikach Radia Bonton musi wybrzmieć numer z gigantycznym wakacyjnym luzem. Przed wami Inner Circle i Sweet Alalalala Long.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roszki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori Totru. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek Totru. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Sprzedaj mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
3: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
2: Serio?
3: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
2: I co? Udało Ci się sprzedać?
3: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
4: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
7: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, jest 17.30. Kierowcy w Chełmie muszą przygotować się na utrudnienia w centrum miasta w związku z organizacją koncertu Lato z Radiem i Telewizją Polską. Od najbliższego poniedziałku do 22 lipca będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Zmiany będą wprowadzane etapami. Od poniedziałku zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic 1 Pułku Szwoleżerów, Alei Piłsudskiego i 11 listopada oraz przyległa zatoka parkingowa. Od 17 lipca utrudnienia obejmą kolejne odcinki ulic Szwoleżerów i 11 listopada, a wyłączone z użytkowania będą także miejsca parkingowe przy Placu Niepodległości. Największe zmiany czekają kierowców 18 lipca. Tego dnia zamknięty zostanie cały Plac Niepodległości, a przejazd ulicą Stevensona będzie niemożliwy. Od 19 do 22 lipca organizacja ruchu wróci do zakresu obowiązującego w pierwszym etapie. Minął ponad miesiąc, odkąd osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek poruszania się na hulajnogach elektrycznych w kaskach ochronnych.

0: statystyki zdarzeń pokazują, że część z nich nie stosuje się do tego przepisu. To właśnie użytkownicy tych jednośladów notują w ostatnich tygodniach największy wzrost uczestnictwa w zdarzeniach drogowych, także jako sprawcy, przede wszystkim wymuszając pierwszeństwo lub poruszając się szlakami, na których w ogóle nie powinni się znajdować. Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
1: Gdzie można poruszać się hulajnogą? Trzy są takie możliwości. Pierwsza to jest po ścieżce lub pasie dla rowerów z prędkością nie większą jednak niż 20 km na godzinę. Druga możliwość to jest po jezdni, na której dozwolony jest ruch do 30 km i tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość, chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadą z zawrotną prędkością.
0: Według przepisów hulajnogą elektryczną, podobnie jak rowerem, nie można przemieszczać się po przejściu dla pieszych. W takich sytuacjach pojazd należy przeprowadzić na drugą stronę. Za złamanie tej zasady grozi mandat do 100 zł.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dzisiaj w sali widowiskowej Chełmskiej Biblioteki Publicznej naukowcy, muzealnicy, archeolodzy rozmawiali o dawnym Chełmie, jego fascynującej historii i pamiątkach, które są widoczne do dziś. Konferencja pod hasłem Średniowieczny Chełm na styku kultury i cywilizacji miała jeden ważny cel.
3: Początki tego miasta sięgają średniowiecza, może w kontekście archeologicznym pewnie historia jest znacznie starsza. Należy to promować i informować o tym innych, a celem nadrzędnym jest to, żeby ten fakt nie pozostał tylko w gronie osób zebranych na tej sali, ale żeby od pomysłu, od idei, od poznania stanu rzeczy, od poznania historii i tych założeń średniowiecznego Chełma przejść do popularyzacji wiedzy, do jej komercjalizacji, czyli do upowszechniania informacji o Chełmie.
0: Mówił profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Organizatorem wydarzenia było Centrum Kompetencji Europejskich UMCS w Chełmie, Instytut Archeologii UMCS oraz Chełmska Biblioteka Publiczna przy wsparciu miasta Chełm. Trwają zapisy do trzeciej edycji niewygodnego biegu, który 22 sierpnia odbędzie się w gminie Wierzbica. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 km przez lasy, pola i podmokłe tereny. Ale nie zabraknie tam również innych ciekawych przeszkód, mówi Wiktor Deniszczuk, radny gminy i organizator biegu.
4: Od pierwszej edycji staramy się łączyć aktywność fizyczną z pomaganiem. W tym roku prowadzimy zbiórkę karmy dla zwierząt z chełmskiego schroniska. Zachęcam wszystkich uczestników i kibiców, aby zabrali ze sobą choć jedną puszkę lub worek karmy. Dla nas to niewielki gest, a dla schroniska duża pomoc.
0: Zapisy do niewygodnego biegu są prowadzone telefonicznie pod numerem 698 382 622. Liczba miejsc jest ograniczona.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
1: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint. Wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
3: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: uroczystości w rocznicę pogromu w Jedwabnem w cieniu protestów. GUS ma problem z badaniem domowych budżetów. I kolejna fala upałów właśnie dotarła do Francji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Około 100 osób, polityków, dyplomatów, duchownych z całego kraju uczciło dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. Podobnie jak w ubiegłym roku, skromnej uroczystości składającej się z modlitwy i odczytania imion zabitych towarzyszyły protesty skrajnej prawicy. Rabin polski Michael Szudrycz wyraził nadzieję, że któregoś razu wszyscy wspólnie pomodlą się w ruinach stodoły, w której spalono kilkuset Żydów.
1: Ja mogę lepiej rozumieć, co oni szuka, czy oni mogą rozumieć lepiej, dlaczego ja już mówię 25 lat nie, ale tylko na banery i demonstracja, to nie będzie poprowadzić do jakiej rezy i to jest szkoda.
0: 10 lipca 1941 roku część polskich mieszkańców miasteczka z niemieckiej inspiracji wymordowała kilkuset swoich żydowskich sąsiadów. Główny Urząd Statystyczny ma problem z przeprowadzeniem badań budżetów gospodarstw domowych. Wylosowani według konkretnych statystycznych kryteriów Polacy nie chcą brać udziału w badaniach ankietowych. Gdzie jest problem? Sprawdzała Agnieszka Wynarska.
2: Wybrana rodzina ma przez miesiąc dokumentować swoje wydatki. Książeczka ma ponad 50 stron, a wypełnianie jej bez żadnego wynagrodzenia jest dla wielu zbyt uciążliwe, co skutkuje rezygnacją z udziału już na starcie, bo badanie jest dobrowolne. Małgorzata Górka, kierownik Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badania Regionalnego, podkreśla, że nie chodzi o kontrolowanie finansów.
3: My nie kontrolujemy, my nie sprawdzamy wydatków. Dla nas te paragony służą tylko jako pomoc w wypełnianiu formularza.
2: Badania statystyczne są bardzo ważne, na przykład w określaniu ubóstwa.
3: Wyniki są bardzo pomocne, też przy wyliczeniu innych wskaźników, które są kluczowe z punktu widzenia prowadzenia realnej polityki państwa.
2: Badanie budżetów gospodarstw domowych prowadzone jest przez cały rok.
0: Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się doszczętnie autokar, nikomu nic się nie stało. W akcji gaśniczej uczestniczyło 8 zastępów straży pożarnej. Pojazd spłonął całkowicie. Przez zachodnią Europę w kolejnych dniach przejdzie kolejna fala upałów. Już jutro temperatury we Francji mają przekroczyć granicę 35 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Paryża przygotowują się na falę ciepła i w trosce o zdrowie. Między innymi zmieniają godziny pracy.
4: Nasi pracownicy zaczynają rano pracę nieco wcześniej, bo wtedy jest chłodniej. Dzięki temu wieczorem pozwalamy im też wyjść nieco szybciej. W moim sklepie spożywczym spadło zapotrzebowanie, bo przy takim upale już o 14 ludzie nie mają ochoty na zakupy. Ma to jednak wpływ na naszą rentowność. Jestem trochę zmęczona, chociaż dobrze znoszę upał, bo wolę ciepło od zimna. Ale to prawda, że te dni są naprawdę wyczerpujące i zaczyna mnie boleć głowa. Prawie nie da się oddychać.
0: Ze względu na intensywne upały w Paryżu skrócono m.in. godziny zwiedzania Luwru. W niektórych częściach kraju odwołano też zaplanowane na 14 lipca pokazy sztucznych ogni z okazji Narodowego Święta.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w 3 setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Tymczasem trójkolorowi idą przez turniej jak burza. W 6 meczach odnieśli 6 zwycięstw i jako pierwsi zapewnili sobie awans do najlepszej czwórki turnieju. Michał Waszkiewicz.
7: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło do tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku. W przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Jorge Jesus został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Portugalii. Prawie 72-letni trener objął stery po Roberto Martinezie, którego kadra w poniedziałek poniedziałek odpadła z mundialu po porażce z Hiszpanią 0-1. Jesus poprowadzi reprezentację do kolejnej edycji piłkarskich Mistrzostw Świata, którą Portugalia zorganizuje za 4 lata wspólnie z Hiszpanią i Marokiem. Polskie siatkarki przegrały w osadze z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami.
0: Wieczorem na wschodzie możliwe deszcz i burze, przelotnie może pokropić także na Śląsku. 25 stopni w Zielonej Górze, 24 w Opolu i Szczecinie, 21 w Łodzi i Bydgoszczy, 19 w Warszawie i tylko 14 w Suwałkach.
8: Reklama. Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
9: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
12: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
9: Reklama. Bonton Radio.

0: reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
7: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
8: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
9: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
12: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Czekamy na pierwszy gwizdek.
12: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
13: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
14: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Malarze i rzeźbiarze z Polski oraz z zagranicy tworzą na oczach publiczności w gminie Wierzbica. Do soboty trwa tam 27. edycja Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego imienia Stanisława Dobrowolskiego. Tegoroczne spotkanie artystów odbywa się pod hasłem Głębia Natury, które nawiązuje do malowniczego krajobrazu Polesia. Każdy dzień wydarzenia poświęcony jest innemu zagadnieniu. Twórcy pracują między innymi nad studium natury, pejzażem, architekturą czy martwą naturą. Z kolei przy przedszkolu na żywo można podglądać rzeźbiarzy pracujących w drewnie. Dla mieszkańców i turystów to niepowtarzalna okazja, by z bliska podpatrzeć proces powstawania dzieł i osobiście porozmawiać z artystami. Zwieńczeniem całego wydarzenia będzie uroczysty wernisaż wystawy poplenerowej, na którym zostaną zaprezentowane wszystkie obrazy i rzeźby powstałe w trakcie całego tygodnia. Finisaż zaplanowano jutro o godzinie 14 w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Górskiego w Wierzbicy.
0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
3: Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Kultura i Dziedzictwo. Przypomnę, że to cykl rozmów, w którym pokazujemy historię ludzi i wydarzenia tworzące jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez w regionie. W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o początkach Chmielaków i ich rozwoju na przestrzeni lat. Dziś wracamy do rozmowy z dyrektorem Krasnostawskiego Domu Kultury Damianem Kozerskim. Chmielaki to nie tylko koncerty i stoiska z piwem. To także dziesiątki wydarzeń, które przez 3 dni wypełniają całe miasto. Co w tym roku znalazło się w programie i na jakie atrakcje szczególnie warto zwrócić uwagę?
4: No dokładnie. Oprócz tych stoisk piwnych, oprócz koncertów, jest największy w Polsce konsumencki konkurs piw. Jest ogólnopolska sesja chmielarska, która w tym roku będzie odbywała się w sobotę zgodnie z takimi wnioskami chmielarzy, którzy co roku do Krasnego Stawu przyjeżdżają, prosili, żeby sesja była w sobotę. Zmieniamy lokalizację sesji, ona już nie będzie w Krasnostawskim Domu Kultury, tylko będzie w hali sportowej na stadionie, więc jeszcze więcej chmielarzy będzie mogło tutaj do Krasnego Stawu przyjechać i więcej czasu w Krasnym

0: sobie spędzić. Tak jak Państwo wiedzą, jest ogólnopolski piknik parodniowy, Chmieloty, jest półmaraton chmielakowy, jako impreza sportowa, jest ten kiermasz sztuki ludowej, gdzie są twórcy ludowi, Stowarzyszenie Twórców Ludowych, jest chmielakowy zlot weteranów SZOS, jest w tym roku po raz drugi tak zwany chmielzlot, na który przyjeżdżają motocykliści. Wesołe miasteczko, są wybory Miss Chmielaków, jest strefa disco, jest ten barwny korowód chmielakowy z obrzędem, z wieńcami, jest wycieczka z pianką dla osób, które chciałyby poznać trochę historii Krasnego Stawu, historii Chmielaków, ale także poznać te zabytki, które są tutaj w okolicach. A myślę, że z takich nowości, które będą naprawdę, jeśli chodzi o tegoroczne Chmielaki, wyjątkowym wydarzeniem, to będzie widowisko pod nazwą Chmielaki Krasnostawskie, przygotowane przez Zespół Pieśni i Tańca Jawor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Będzie to widowisko przygotowane specjalnie dla nas. Zespół Pieśni i Tańca Jawor uszył stroje krasnostawskie, wymyślił scenariusz i od tego roku w ramach swoich występów będzie właśnie też miał oddzielny taki blok pod nazwą Chmielaki Krasnostawskie, którego premiera odbędzie się właśnie w czasie otwarcia Chmielaków w piątek 21 sierpnia o godzinie 17 na scenie głównej w rynku. Wtedy też będzie odbicie szpuntu beczki. W tym roku tym piwem, który będzie w tej beczce odbijany, będzie to piwo z browaru Sulewski, specjalnie dla nas przygotowane na Chmielaki. Będzie to piwo typu belgijskiego.
1: Cieszę się, że udało nam się o tych wszystkich szczegółach opowiedzieć już 2 miesiące przed tym wydarzeniem. Dzięki temu mam nadzieję, że większość z osób, które planowały, ale może jeszcze nie do końca wiedziały, czy się wybiorą, to już teraz wpiszą tę datę w kalendarzu. Panie dyrektorze, proszę jeszcze raz przypomnieć, w jakim terminie w tym roku się widzimy w Krasnostawie.
0: 21-23 sierpnia to jest termin Chmielaków, ale one zaczynają się troszkę wcześniej, bo te pierwsze oceny w konsumenckim konkursie PIF już będą od 19 sierpnia, więc osoby, które chciałyby wziąć jako jurorzy w tym wyjątkowym wydarzeniu, to bym proponował, żeby śledzić stronę internetową chmielaki.pl oraz Facebooka oficjalnego imprezy, to jest facebook.pl/chmielaki-krasnostawskie pisane razem. I tam są najnowsze informacje, są linki do zapisów, są kontakty, więc jeśli ktoś chciałby o coś jeszcze dodatkowo zapytać, to też zachęcam do kontaktu właśnie przez Facebooka i przez naszą stronę internetową.
1: To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu Chmielaki Krasnostawskie, ludzie, kultura i dziedzictwo. Moim gościem był dyrektor Krasnostawskiego Domu Kultury Damian Kozyrski, z którym rozmawialiśmy o programie tegorocznych Chmielaków, ale także o nowościach przygotowanych dla mieszkańców i turystów oraz o wydarzeniach, które od lat tworzą wyjątkowy klimat tego święta. Warto już dziś zarezerwować sobie termin tegorocznych Chmielaków. Szczegółowy program i bieżące informacje znajdziecie w mediach społecznościowych, a także na stronie chmielaki.pl. Wkrótce kolejne rozmowy z ludźmi, którzy od lat współtworzą historię i wyjątkową atmosferę Chmielaków Krasnostawskich. Joanna Klimek, do usłyszenia.
2: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
7: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
8: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Ten tydzień zaczęliśmy od Underscores, która z surowych, nieprzystępnych brzmieni ciężkiej elektroniki i rocka poszła w bardziej takie wypolerowane kompozycje inspirowane popem. Tak więc w ramach kontrastu kończymy ten tydzień albumem od artystki, która od wykalkulowanych popowych rytmów przeszła do czegoś, co można porównać do cięcia metalu piłą łańcuchową w środku nocy. To jest Worst Girl in America od Slater. Powrócę do tematu, który poruszyłem przy starcie tego programu. Aktualnie przeżywamy renesans muzyki elektronicznej, muzyki dance we wszelkich wariantach. Spektrum jest tutaj bardzo szerokie i wykracza też poza muzykę, bo internet od fanów po publicystów zdecydował, że to, co się aktualnie dzieje, to, co przeżywamy, to Indie Sleaze Revival. Ja osobiście preferuję raczej termin Dance Revival. Pozostaje szeroki, ale mimo wszystko ma jakieś swoje ramy. Co do Indie Sleaze natomiast, no jest to taki termin, który określa trochę wszystko i nic. Generalnie to jest określenie, które odwołuje się do brudu alternatywnej sceny takiej indie właśnie, popowej, rockowej ze środka lat 2000. Przesterowane wokale, wyciągnięte do granic możliwości gitary, a nawet momentami w drugą stronę, bardziej z domieszką elektroniki, różnie to bywało, a do tego hedonizm w tekstach i jeszcze ubrania, które są ni w tą, ni w tamtą. Na przykład nałóż sobie centkowany bezrękawnik, na to daj pomięty krawat, nałóż sobie okulary z ostatniego Sylwestra, voila, masz Indie Sleaze. A to, co wam podaję, to nawet nie jest podręcznikowa definicja, to jest moja definicja. Moje zrozumienie tego, co przeczytałem na temat Indie Sleaze. A przy okazji wpadłem jeszcze w inne królicze nory, tak jak Blockhouse, o którym już sobie pogadamy przy innej okazji. Ale to, do czego zmierzam, to że elementem łączącym te wszystkie albumy to brak filtra, zarówno w produkcji, jak i tekstach. To brzmi jak ta jedna impreza z najlepszych wakacji twojego nastoletniego życia, gdzie jakimś cudem udało wam się bawić na tyle dobrze, by nie odstawić totalnego hardkoru, ale jednocześnie czuć się jak na totalnym hardkorze. Tym jest Worst Girl in America. Tylko wiadomo, pisane z perspektywy dziewczyny dorastającej na amerykańskim Midwestie. Slater wbiła na scenę z brzmieniem, które można nazwać Britney Spears 2. Jej tytułowy mixtape z 2019 roku to było coś, co brzmiało jak gdyby Britney rozwinęła swoje brzmienie z najlepszych lat, ale podkręciła hedonizm na 300%. Naprawdę było mocno. Potem podpisała swój pierwszy większy kontrakt wydawniczy i trochę próbowała w tej estetyce zostać, tylko no, brakowało jej tego pazura. Całość została za bardzo wypracowana, przez co nie wyróżniała się spośród fali sentymentu do popu z 2000 i hyperpopu. Trochę jej się odechciało w 2024 i stwierdziła, dobra, teraz albo nigdy. No i stwierdziła, że weźmie swoje stare piosenki, doda do tego rock, punk, synthpop, francuski house, industrialny rap, rzuci to wszystko na jakąś kubkę, rozleje benzynę i całość podpali. Odpiła wrotki i wykrzyczała wszystko, co chciała do mikrofonu. Mamy tam lżejsze rzeczy. Delikatne, syntetyczne brzmienia i odwołania do alt rocka sprzed lat, ale to są takie drobne przerwy między tym mięsem, które ona nam tutaj serwuje. Co ciekawe, przed premierą albumu mówiła, że nie ma zamiaru robić rzeczy pod jakieś trendy, pod pasowanie się do kogoś, pod TikToka chociażby, a tu zong, bo okazało się, że kawałek, który otwiera cały album, stał się ostatnio trendem właśnie w social mediach. Także posłuchajmy tego już teraz. Oto

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
8: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
7: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
8: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
7: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
9: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Co dalej z paliwami, eksperci uspokajają w kwestii podwyżek. Jest wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego za słowa o policji. Powiemy też, kiedy i dlaczego przybędzie w Polsce miast. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zaczynamy jednak od utrudnień dla podróżujących na warszawskie lotnisko Chopina. Nie dojeżdżają tam pociągi. Stacja została wyłączona z ruchu do odwołania, jak podano, z przyczyn niezależnych od przewoźnika. Utrudnienie dotyczy także pociągów kolei mazowieckich. Pociągi SKM linii S2 i S3 do odwołania będą kursowały wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Zachodnia. Rosnący niepokój na Bliskim Wschodzie i drożejąca ropa naftowa jeszcze nie przekładają się na ceny paliw. Na przyszły tydzień nie widać w prognozach znaczących wzrostów, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Cały czas trzeba bacznie patrzeć na to, co się dzieje w regionie Ormuzu i to, czy będzie to w jakiś sposób odbijało się w krótkim czasie na nastrojach i na cenach hurtowych paliw gotowych, które są podstawą do kalkulacji cen na rynku krajowym. Tutaj na razie nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPM.
0: Rządzący w ostatnich dniach nie wykluczali rozwiązań, które mogliby wdrożyć, gdyby ceny paliw drastycznie poszły w górę. Policja ze względów bezpieczeństwa uniemożliwiła politykom PiSu złożenie wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński skrytykował to, mówiąc o bojówkach rządzącej partii. Kaczyński wraz z grupą polityków oraz szefem kancelarii prezydenta Zbigniewem Boguckim udali się rano na plac Piłsudskiego w Warszawie. Jak co miesiąc w miesięcznicę katastrofy smoleńskiej planowali złożyć wieńce przed pomnikami prezydenta Lecha Kaczyńskiego i ofiar tragedii. Na miejscu obecni byli już protestujący, a porządku pilnowała policja. Szefowa Komisji Spraw Wewnętrznych Maria Janyska zapowiedziała, że w związku z obraźliwymi słowami Kaczyńskiego wobec policji wniesie o ukaranie polityka przez Komisję Etyki. Podlascy społecznicy apelują do Lasów Państwowych o ograniczenie wycinek wokół szlaków turystycznych w Puszczy Knyszyńskiej. Podkreślają, że szczególnie wokół miast lasy muszą pełnić też funkcję rekreacyjną i społeczną. Jakub Medek.
2: Pomysł stref buforowych wokół szlaków przygotowało Białostockie Stowarzyszenie Okolica. Wspiera go profesor Karol Radkiewicz, biolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Lasy to nasza Arka Noego, podkreśla.
3: Nie chodzi tu o rozumiane potocznie ratowanie gatunków, tylko chodzi o coś znacznie więcej. Nasz gatunek, ludzie, przeżyliśmy i trwamy dzięki lasom.
2: Radny wojewódzki Łukasz Nazarko dodaje, że strefy buforowe bez wycinek wzdłuż szlaków miałyby też konkretny ekonomiczny wymiar.
4: Dostęp do przyrody jest w dzisiejszych czasach dobrem luksusowym i to ma wymiar zarówno jakby ten społeczny, jak i turystyczny.
2: Puszcza Knyszyńska i jej szlaki piesze i rowerowe są bowiem właśnie ze względu na stare lasy popularne wśród turystów z całej Polski.
0: Przybędzie nam miast w Polsce. Status miasta w przyszłym roku ma uzyskać 12 wsi. Wynika z założeń do projektu rozporządzenia MSWiA. Zmienione mają zostać również granice niektórych miast i gmin. Jedna gmina zmieni też nazwę. Gminę Chełm zastąpić ma Pokrówka.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aleksander Zwieriew po raz pierwszy w karierze wystąpi w finale Wimbledonu. Niemiecki tenisista pokonał sensację londyńskiego turnieju Brytyjczyka Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Jego rywalem w niedzielnym finale będzie zwycięzca meczu prowadzącego w rankingu ATP Janika Sinera z Nowakiem Dżokowiczem. W finale kobiet zagrają jutro dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest bardziej doświadczona 29-letnia Muchowa, która ma już w dorobku jeden decydujący o trofeum pojedynek w Wielkim Szlemie. W 2023 roku przegrała w Paryżu z Igą Świątek. Młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, o swojej rywalce mówi tak.
7: She's a great player.
8: To znakomita zawodniczka i świetna osoba. Długo nie znałam jej za dobrze, ale dwa lata temu na igrzyskach w Paryżu stworzyłyśmy parę deblową. Byłyśmy blisko medalu, zajęłyśmy czwarte miejsce i wtedy była okazja bliżej się poznać i polubić.
7: Get to know each other.
6: Finał kobiet na Wimbledonie jutro o godzinie 17. Pia Skrzyszowska pobiegnie na 100 metrów przez płotki w dzisiejszym meetingu Diamentowej Ligi w Monako. Tydzień temu nasza lekkoatletka podczas zawodów we Francji uzyskała swój najlepszy wynik w sezonie, 12:44.
9: Jest to okazja sprawdzić się z najlepszymi na świecie tak naprawdę. Czuję się bardzo dobrze, ponieważ w ostatnich swoich startach poprawiałam najlepszy wynik w sezonie, dlatego też tutaj liczę na to samo. Mam nadzieję, że pojawią się coraz szybsze czasy i będzie to jak najbardziej udany start.
6: Główna część meetingu w Monaco rozpocznie się o godzinie 20. Tim Merlier wygrał 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej Wielkiej Pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słowenię Tadej Pogacar, a na drugim miejscu jest ze stratą ponad 2 minut Duńczyk Jonas Wienigo.
0: Wieczorem na wschodzie możliwy deszcz i burze, przelotnie może też pokropić na Śląsku. A jutro bez większych zmian w pogodzie, zachmurzenie umiarkowane i duże, gdzieniegdzie możliwe przelotne opady deszczu i lokalne burze z drobnym gradem. Głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 18 do 25 stopni.
5: Reklama.
10: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
11: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
12: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
13: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
14: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
5: Reklama. To jest Bonton Radio.

0: 963 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup 2 produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Hrubieszowie.
9: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
10: Żeby się nie oparzyć z skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
0: Reklama.
7: Bon Ton Radio. 104.

0: reklama.
1: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577-877-004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Jak tanie!

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
6: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bo i to radio.

0: Ważne oświadczenie Donalda Trumpa w sprawie zawieszenia broni. Sztuczna inteligencja wprowadziła w błąd turystów w Tatrach. Francuzi poznają dziś swojego rywala w półfinale mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Zgodziliśmy się kontynuować rozmowę z Iranem, ale Stany Zjednoczone jasno oświadczyły, że zawieszenie broni się skończyło, napisał prezydent USA Donald Trump. Według mediów katarscy mediatorzy odbywają rozmowy z przedstawicielami Iranu. Prezydent nie rozwinął wypowiedzi i nie określił, czy zamierza wydać rozkaz kolejnych ataków na Iran po dwudniowej serii we wtorek i środę. W czwartek nie doszło do kolejnych uderzeń USA. Były one odwetem za irańskie ataki na statki w cieśninie Ormus oraz na siłę USA na Bliskim Wschodzie. Po ukraińskich atakach na infrastrukturę energetyczną i rafinerię, produkcja benzyny w Rosji pokrywa już tylko 65% krajowego zapotrzebowania. Moskwa zwiększyła import paliwa i wprowadziła zakaz jego eksportu, podał Reuters, cytując źródła w rosyjskim sektorze petrochemicznym. Litewscy turyści zabłądzili w Tatrach po wskazówkach sztucznej inteligencji. Para utknęła pod niebieską turnią, jak poinformował ratownik dyżurny TOPR, chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów. Polskich turyści skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to turyści znaleźli się w trudnym terenie wspinaczkowym. Ostatecznie zostali ewakuowani śmigłowcem. TOPR-owcy przekazali, że była to jedna z bardziej nietypowych interwencji. Radni z Łodzi zapowiadają kroki w sprawie poprawy bezpieczeństwa studentek tamtejszego Uniwersytetu Medycznego. Chodzi o przypadki zaczepiania i ekshibicjonizmu w pobliżu szpitala uniwersyteckiego. Do skandalicznych sytuacji dochodzi od wielu miesięcy, mówi łódzka radna KO i zarazem studentka Uniwersytetu Medycznego Maja Włodarczyk.
1: Tam można było spotkać mężczyzn, oni byli zamaskowani. Na przykład chodzili w maskach potworów, chowali się w krzakach i roznegliżowani wyskakiwali przed kobiety i straszyli je. Niekiedy chowali się też w samochodach.
0: Z prośbą o interwencję studenci zwrócili się m.in. do władz miasta, dlatego, jak mówi radna Beata Bilska z KO.
2: Miasto zobowiązało się, że doświetli tę ścieżkę, wprowadzi dużo więcej patroli Straży Miejskiej.
0: Pojawić ma się też monitoring i więcej patroli policji. 6 meczów, 6 zwycięstw. Francja idzie przez mundial jak burza. Trójkolorowi jako pierwsi zapewnili sobie wczoraj awans do najlepszej czwórki turnieju. Kto będzie ich rywalem w półfinale? Odpowiedź na to pytanie poznamy za godzinę, gdy Hiszpania zagra z Belgią.
3: Wielu kibiców uważa, że półfinałowy mecz Francji z Hiszpanią może być starciem największych gigantów na tym mundialu. Trójkolorowi grają znakomicie, a Kylian Mbappé gra jak w transie, ma już 8 goli, tyle samo co Messi. Ale by doszło tej wielkiej bitwy o finał, Hiszpania musi dziś pokonać Belgię. Jest oczywiście faworytem, choć trener Luis de la Fuente zaprzecza. Podoba mi się jednak to, że ludzie tak o nas myślą, bo to wynika z tego, że po raz kolejny doceniają pracę, którą wykonaliśmy. Tak czy inaczej, uwierzcie mi, w takich meczach nie ma faworytów. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, mówi trener Rudy Garcia. Oczywiście zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby strzelić gola. Chcemy brać czynny udział w grze, nie tylko cierpieć na boisku. W przeciwnym razie odpadniemy, a tego nie chcemy. Mecz Hiszpanii z Belgią dziś o 21:00 w Los Angeles.
0: O czym informował Państwa Michał Waszkiewicz. Jutro możliwy przelotny deszcz i burze, ale głównie we wschodniej połowie kraju. Na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie, przez 22 stopnie w centrum do 25 na zachodzie. Tam będzie najcieplej.
4: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 104 i 9 FM.

Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Reklama. Ponton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: Trump zapowiada atak na Iran, jeśli dojdzie do zamachu na jego życie. Pacjenci, lekarze i politycy czekają na decyzję w sprawie ochrony zdrowia. Zajrzymy też do kultowego gdyńskiego warzywniaka, który niebawem zniknie z mapy miasta. Paulina Nawrocka, zapraszam. Donald Trump wydał wojsku instrukcję zbombardowania Iranu na poziomie niewidzianym nigdy wcześniej, gdyby coś mu się stało w wyniku irańskiego zamachu. Poinformował o tym sam prezydent USA podczas wywiadu dla New York Post. Zaprzeczył przy tym doniesieniom, że Izrael ostrzegł go przed nowymi planami zamachu ze strony Irańczyków. Bezpieczeństwo prezydenta stało się przedmiotem dyskusji ze względu na decyzję Białego Domu, by wracając ze szczytu NATO w Ankarze, nie użył on, przynajmniej w pierwszej części podróży, nowego Air Force One podarowanego przez Katar. Według m.in. New York Timesa stało się tak, bo nowa maszyna nie posiada takich samych środków ochronnych i przeciwrakietowych jak starsza wersja. Ministra zdrowia przedstawiła w tym tygodniu pakiet zmian, które mają poprawić działanie systemu, a już w przyszłym tygodniu odbędą się kolejne spotkania, które te propozycje mają omówić i doprecyzować. W najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Tym razem ministra zdrowia zapowiedziała swoją obecność na tym spotkaniu.
1: Z kolei we wtorek w Sejmie okrągły stół do spraw ochrony zdrowia organizuje Polska 2050. Postulaty partii wylicza Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
2: Bez tego nie będzie żadnej zmiany w ochronie zdrowia, jak nie będzie większego nacisku na podstawową opiekę zdrowotną, przekierowanie większej ilości zabiegów do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
1: Ministra Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaproszenie na okrągły stół wystosowała do Ministerstwa Zdrowia oraz do wszystkich klubów parlamentarnych. Koalicjanci jednak do tej propozycji podchodzą sceptycznie.
3: Myślę, że Polki i Polacy dzisiaj już działań oczekują, a nie dalszych rozmów.
4: Szczebel rządowy to jest właściwe miejsce, żeby o takich propozycjach wspólnie z koalicjantami rozmawiać.
1: Mówili Krzysztof Paszyk z PSL-u i Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej.
0: A informował Państwa o tym Maciej Kluczka. W wyniku reakcji chemicznej, do której doszło w basenie miejskim w Katalonii w prowincji Tarragona, do szpitala trafiło 10 osób, w tym 5 nieletnich. 7 osobom została udzielona pomoc na miejscu. Służby ratownicze przeprowadziły ewakuację basenów i wyznaczyły strefę bezpieczeństwa. W związku ze zdarzeniem władze gminy poleciły mieszkańcom pozostanie w domach oraz zamknięcie drzwi i okien. Kultowe miejsce, z którego korzystały całe pokolenia mieszkańców, znika z krajobrazu Gdyni. Najstarsza w mieście budka z warzywami, prowadzona przez jedną rodzinę od połowy ubiegłego stulecia, zostanie zamknięta. Klienci protestują, ale właściciele tłumaczą, że to nie zła wola, ale starość zmusza ich do takiego kroku.
5: Gdynia ma 100 lat, a ten warzywniak?
6: Od 58 roku. Klientka mówiła, że kupuje u nas 66 lat.
7: I teraz robią nam ten numer, że zamykają. Serce mi pęka, ale no co mam zrobić? Czegoś takiego jak ta budka to nie ma w Gdyni drugiej.
8: Naprawdę wielka szkoda.
9: Po tylu latach, dobry Boże, przanią pęczek, rzutkiewek poproszę bez tego zielonego jak można.
10: Zmęczenie materiału już jest i dlatego, nie?
6: Człowiek już jest tak wykończony, bez sensu już dalej to prowadzić, nie?
10: Niektórzy rozumieją to i życzą nam po prostu zdrowia.
0: Małej historii, która wywołuje duże emocje, wysłuchał nasz reporter Paweł Radzewicz. Noc na zachodzie i w centrum zapowiada się pogodna. We wschodniej części kraju nieco więcej chmur i przelotne opady deszczu. Na termometrach od 10 stopni na Podlasiu do 15 na Pomorzu i zachodzie.
11: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Jak

0: development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Reklama. Ponton Radio. I wszystko gra. Ponton Radio.

Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

Bonton Radio i wszystko gra.

0: fala upałów przechodzi przez zachodnią Europę. Polscy sadownicy w najgorszej sytuacji od lat. To nie zupa, to symbol, powiemy o projekcie ochrony tradycji rosołu w Polsce. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do zachodniej Europy wracają upały. W 1/4 Francji obowiązywać będzie od jutra najwyższy czerwony alert pogodowy. W Paryżu temperatury przekroczą 35 stopni. We Włoszech nadchodzi trzecia fala upałów. Termometry wskażą tam nawet 45 stopni. Fale sprzyjają pożarom lasów. Z ogniem walczą m.in. strażacy we Francji. Julien Marion, dyrektor generalny do spraw bezpieczeństwa cywilnego i zarządzania kryzysowego.
1: Nous avons un début de saison feu de forêt.
2: Ten sezon pożarów lasów rozpoczął się z wyjątkową intensywnością. Od początku roku odnotowaliśmy nieco ponad 8 tysięcy ognisk pożarów, a szacowana powierzchnia spalonych terenów przekroczyła 25 tysięcy hektarów. To mniej więcej 2 razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.
0: W Hiszpanii w pożarach w południowo-wschodniej części kraju zginęło co najmniej 11 osób. Los 19 jest nieznany. Większość ofiar to prawdopodobnie zagraniczni turyści. Komisja Europejska wysłała prawie 800 strażaków z 14 krajów, by pomogli nie tylko we Francji i Hiszpanii, ale też w Grecji, Włoszech, Portugalii i na Cyprze. Polscy sadownicy są w trudnej sytuacji i to od wczesnej wiosny. Liczba i częstotliwość negatywnych zdarzeń pogodowych jest nienotowana od lat, mówi prezes Związku Sadowników i przewodniczący Sejmowej Komisji Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski.
3: Najpierw mieliśmy przymrozki wczesnowiosenne, które uszkodziły wiele gatunków. One spowodowały chyba największe straty. Później mieliśmy suszę, później upały katastrofalne. No i w tej chwili mamy do czynienia w wielu miejscach w Polsce z gradami, które mają zjawisko oczywiście lokalne, ale w przypadku dotknięcia danej uprawy, danego gospodarstwa wyrządzają oczywiście ogromne szkody.
0: W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi niektórzy sadownicy stracili nawet cały tegoroczny plon. To przekłada się na wyższe ceny owoców w sklepach. Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad formami pomocy. Wniosek o wsparcie sadowników został wysłany też do Komisji Europejskiej. Policja rozbiła gang handlujący nielegalnymi suplementami i lekami. Zatrzymano 12 osób podejrzanych o ich masową produkcję i internetową sprzedaż. W ciągu 2 lat grupa wysłała ponad 15 tysięcy paczek o wartości ponad 15 milionów złotych. Substancje pochodziły z nielegalnego laboratorium. Były też przemycane z Azji. Pierwsze 4 osoby trafiły do aresztu. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru rosół to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Muzeum w Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To nie tylko zupa, a symbol, mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny.
4: Naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
0: Zdaniem inicjatorów projektu w przyszłości tradycja rosołu w Polsce mogłaby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Weekend będzie słoneczny tylko dla mieszkańców zachodniej połowy kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. W dzień na termometrach zobaczymy od 18 stopni na północno-wschodnich krańcach do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
5: Bonton Radio i wszystko gra.